powiedzieć, jak mam ci powiedzieć, że jak mam ci powiedzieć, jak mam ci powiedzieć, nie wiem, jak mam ci powiedzieć.

0: razu na poranku mamy wszystko, czego potrzeba. My body isn't ready i Somber, dzień dobry wam mówi jeszcze przed szóstą.
1: Jest Karolina Kowalska.
0: Jest Mateusz Marek, bardzo się z tego cieszymy, że jesteśmy tutaj w komplecie.
1: Wyobraźcie sobie, że Polacy coraz mniej spożywają napojów takich tych z procentami i bardzo dobrze, zdrowo i w ogóle korzystnie, ale to ma o tyle wpływ na nasz budżet, bo policzono wszyscy tamte fiskusi i ci, co sprawdzają pieniądze, że jest realnie mniejszy wpływ z akcyzy.
0: Ojoj, to jako obywatele to tak nie za bardzo spełniamy obowiązek
1: swój. Nie, no słuchaj, ogarniemy to wszystko kaucjomatami.
0: No tak.

0: Wow, wow, wow, baby, wow, wow, to Karol G w RMF Max.
1: I teraz nasza wow zabawa, wasza ulubiona przed godziną szóstą, czyli zabawa, jaka praca nie śpi. Kto do nas ostatnio się odzywał?
0: Sprawdzam w naszej checkliście. Byli pracownicy lotniska, była gastronomia hotelowa, byli kurierzy, kierowcy. Jesteśmy z was strasznie dumni, że nie śpicie i wiecie, że takich ludzi jest więcej? No właśnie, jacy? Odezwijcie się, jaka praca nie śpi? Nagrajcie nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Niech wszyscy się dowiedzą.
1: No właśnie, niech wszyscy się dowiedzą, że wy już nie śpicie, że działacie. Co więcej, niech im będzie nawet głupio, że jeszcze sami śpią. Messenger RMF Max albo Instagram. Daj znać, jaka praca nie śpi. Będziemy grać w wasze głosówki już za parę chwil, bo po szóstej w RMF Max.

0: Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
3: I po reklamie.

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: La la la na na na na to Miley Cyrus od rana na... Flowers, jej Flowers. A słuchajcie oczywiście RMF Max.
1: Quavo Nafide jako pierwszy raper w Polsce otrzymał medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Fajnie, brawo.
0: Jako pierwszy raper.
1: Jako pierwszy raper, tak. Taki raper na medal, no.
0: No teraz tak można powiedzieć w końcu. A kto jeszcze dostał jaki medal i co ważnego się wydarzyło ostatnio, to dowiecie się za momencik w najnowszym wydaniu Flesza.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie. Pora na podsumowanie najważniejszych informacji z regionu. Marta Tyka, zapraszam. 15-latek poinformował o podłożeniu ładunku wybuchowego w jednym z samolotów na warszawskim lotnisku. Do zdarzenia doszło pod koniec września. Informacja została potraktowana poważnie, a sprawą zajęli się policjanci z Mokotowa. Ustalenia doprowadziły funkcjonariuszy do województwa podlaskiego. Służby nie podają szczegółowych informacji. A my zupełnie zmieniamy temat. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19. Podkreśla Rafał Banaszewski, pełnomocnik zarządu PLK SA. W Podlaskiem powstanie ponad 150 km nowych linii kolejowych. Kolej doprowadzona będzie do Zambrowa, Kolna i Wysokiego Mazowieckiego.
3: Przez województwo podlaskie będą przebiegały dwie kluczowe magistrale. Magistrala północno-wschodnia na osi Warszawa, Ostrołęka, Łomża, Kolno, Grajewo, Ełk, Suwałki i dalej na Litwę oraz magistrala wschodnia od właśnie granicy polsko-litewskiej przez Ełk, Białystok, dalej w kierunku Lublina i Rzeszowa aż na Słowację. To będą odpowiedniki dróg ekspresowych S61 i S19.
2: Dzięki tej rozbudowie Białystok będzie miał m.in. bezpośrednie połączenia kolejowe z Lublinem i Rzeszowem. Przyjmuję z pokorą tę decyzję, powiedział Adrian Siemieniec. Trener Jagiellonii zabrał głos w sprawie decyzji Komisji Ligi Ekstraklasy, która ukarała go za aferę SMS-ową. Siemieniec ma do zapłaty 100 tysięcy złotych, nie poprowadzi drużyny w najbliższych 6 meczach Ekstraklasy. Ma też 2-letni zakaz udziału w meczach Ekstraklasy, zawieszony na 3 lata.
4: To bardzo długo trwało i to ten był trudny okres dla mnie, dla mojej rodziny, myślę też dla klubu, dla zawodników, dla nas wszystkich, bo to się też, ten temat bardzo dużym echem odbił, też się to ciągnęło bardzo długo, także no mamy decyzję Komisji Ligi, ja zostawiam tą ocenę i komentowanie tego, tej decyzji państwu, zostawiam ją opinii publicznej, zostawiam ją mediom, przyjmuję z pokorą tą decyzję.
2: Przypomnijmy, sprawa dotyczy niedozwolonych kontaktów przed meczem 33. kolejki Ekstraklasy oraz naruszenia przepisów obowiązujących trenerów i sędziów. To warto wiedzieć RMF Max. Wzrok warto mieć na oku. Na bezpłatne badania wzroku zaprasza Wojewódzki Szpital Zespolny w Białymstoku. Odbędą się one 24 października w ramach ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Wzrok. To będą badania przesiewowe w kierunku AMD i cukrzycowego obrzęku plamki. Niektóre choroby siatkówki mogą rozwijać się długo bez wyraźnych objawów, dlatego warto korzystać z badań profilaktycznych, szczególnie po 70 roku życia i przy cukrzycy, podkreślają organizatorzy. Nowość w Podlaskiem. Rusza nowa aplikacja, która ma zachęcać panie do ruchu, aktywnego i wspólnego spędzania czasu, a nazywa się Aktywne Podlaskie w związku ze sportem. Oferta skierowana jest do pań 18+, które regularnie trenują. Aplikacja umożliwi uczestniczkom monitorowanie postępów i pokonanego dystansu. Kilometry zamienią się później w punkty, a te w nagrody. Szczegóły znajdziecie na stronie wzwiązkuzesportem.pl.
5: Nic się nie stało.
0: No dobra,
5: nic się nie stało.
0: Trenowaliśmy długo, już przegrywaliśmy wcześniej kilka razy.
6: Ale mogliśmy z Rumunią już tak zaśpiewać, a zobaczcie, 6-0, a teraz... No.
1: Ale to się wiecie, teraz się nie liczy, teraz się odejmuje, to już jest 5-0 teraz, a nie 6-0 wtedy. Sorry.
6: Tak, a w dwumeczu jest 3-0, nie?
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry, jest 3 minuty po 6, a to Jack Style już teraz.

0: 8 minut po godzinie 6.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Jak on to zawiesił? Co za suspens?
4: Tak to jest właśnie o poranku, kiedy różne roboty nie śpią, nie?
3: Jest dramatycznie. Jaka praca nie śpi? Zapytaliśmy was chwilkę wcześniej, no i nagraliście nam oczywiście fantastyczne głosówki, bo taka jest ekipa RMF Max, no.
5: Praca na gospodarstwie kończy się o 1:00. Zaczyna się o 4:00.
3: Praca na gospodarce. Nigdy się nie kończy i nigdy się nie przestaje trwać.
4: No bo on dba o naszą gospodarkę.
6: Ale za to są świeże jajka i to jest super.
3: No właśnie.
7: Dzień dobry, nie śpi żłobek.
3: O, no pewnie, niech się przyzwyczajają.
6: Do czego?
4: Do pracy od 6:00 na nogach.
6: Jeszcze jedno.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
8: Robić śniadaniówki i szykować.
6: Mama nie śpi.
3: Mam.
4: A mama nigdy nie śpi.
6: Wiadomo.
3: Mama czuwa.
6: Pozdrawiamy ekipa. Wszystkie mamy.
4: Jesteście najlepsi. Fajnie, że jesteście z nami już od godziny 9 minut po godzinie 6. Dla was Tempercity, Self-Aware.

0: Zabieramy was do raju o godzinie 6.17. To Lost Frequencies i Paraiso, moi drodzy, w RMF Max.
1: A nieprawda, bo teraz zabieramy was do Warszawy. Lalkę będziemy tutaj sobie maglować. Zapraszam. Nie no, tak całkiem serio, to film wszedł do kin i Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem. Jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii. Pamiętacie, wtedy chodziliśmy do kin, potem nie chodziliśmy do kin i teraz znowu do kina chodzimy.
2: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
0: Nie, ja czekam na streszczenie.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.

0: zegarach już w pół do siódmej za dwie minuty.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Poranna zegarowa matematyka razem z Karoliną Kowalską. Natomiast to jest, moi drodzy, ta zabawa, w której wy teraz szukacie razem z nami kluczy, bo to jest zabawa. Gdzie są moje klucze?
4: Ale to łazienka. To znaczy, że dzisiejsze odpowiedzi zawężamy do obszaru łazienki, a wy nam nagrywacie głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max i nie ma złych odpowiedzi. Oj nie.
0: No i teraz zasady są takie, jak ktoś jeszcze się z nami nie bawił, bo na przykład się wstydził, albo nie miał okazji, albo nie miał pomysłu, to jest wasz moment, to jest wasza chwila. Chcemy was usłyszeć na antenie RMF Max. Nagraj głosówkę na Instagramie albo Messengerze RMF Max, gdzie są klucze.
3: Szczególnie, jeśli jeszcze tego nigdy nie robiłeś, zobacz, jak to jest fajnie usłyszeć się na antenie.
4: No i zrób wszystkim dzień, niech będzie wesoło, co nie?
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Gdzie są klucze? Gdzie one są?
0: Nie wiem, ale w RMF Max jest nowość, to jest numer Wasted i gramy go tylko teraz, tylko w RMF Max.

0: To jest Tame Impala i nazywa się to Tame Impala Dracula, a ty wysłuchacie RMF Max.
1: Ale przede wszystkim słuchacie tego, gdzie są dzisiaj klucze schowane, ale to jest łazienka.
0: I wasze odpowiedzi nie zawiodły, dużo osób odezwało się po raz pierwszy, że jesteście fantastyczni.
2: Jesteście super.
3: Kupon.
2: Jeszcze raz.
3: Klucze są w słoiku, pozdrawiam.
1: O, i wtedy ten słoik...
0: Dobra, już nie do, bo...
2: No ja nic nie wiem. Ja pod kamieniem żyję.
4: Klucze są w pudełku po zębach od babci.
2: Tak.
0: Szeroki uśmiech.
2: Przypominamy, nie ma złych odpowiedzi, więc możecie przysłać nam wszystko. Bardzo to szanujemy.
5: W kieszeni, w dżinsach taty, który po pracy włożyły do pralki.
0: O, no tak.
1: I przez to się tak telepie.
2: Nie powiemy wam, gdzie są klucze, bo sami nie wiemy, gdzie są, ale fajnie się razem z wami bawimy w RMF Max.
1: Ale pamiętajcie też, że jutro też będziemy szukać kluczy, także koniecznie słuchajcie poranka od poniedziałku do piątku. RMF Max.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
10: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Amo.
1: Jest i on, książę Pitbull w RMF Max, 12 minut przed godziną 7.
2: Wstawaj! Nie udawaj!
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: Bony i butelko maty, czyli wszystkie słowa na B. Teraz bardzo proszę. Okazuje się, że rząd chce wprowadzić zmiany w związku z tym, że te bony są bardzo krótkie, no bo one teraz, jak się wydrukują, no to mają ważność miesiąc,
1: aha,
4: a mają być ważne 90 dni.
1: A ja chciałam zapytać, po co? Ja od razu idę i wydaję te pieniądze.
5: No jak to po co? Żebyś mógł sobie pozbierać taką kolekcję paragonów, ją cały atlas.
1: Aha, klaser, okay, nie? Okej, okay. No to ja myślę, że teraz to będzie akurat leżało w takim wyjątkowym miejscu tam obok zdjęcia córki z chrzcinem.
5: No pewnie.
2: Słuchasz poranka RMF Max.
4: O, to będzie wspaniały portfel. No, już sobie nie mogę go wyobrazić.
5: I gruby.
4: Będzie i taki będzie zdarty, nie? Ten paragon. Gruby od bonów. A u nas grubo, jeżeli chodzi o muzę. Mrozu, Kacperczyk i wszystko, czego chciałem. Jest 11 minut do godziny 7 w RMF Max.

0: To Ed Sheeran w RMF Max. Wait for me to come. Do śniadania i do pierwszej kawy. Słuchajcie, RMF Max. Na zegarach zostało nam 6 minutek, 5 już nawet do godziny 7.
1: Nie zgadniecie, co będzie punktualnie o godzinie 7.
2: Dobra, nie zgaduję.
1: Nie zgadujesz? Nie zgaduj, nawet nie próbuj, bo będzie flash, no. Będzie prognoza pogody, będzie sport, a w sporcie wiadomo co. No, biało-czerwoni.
2: Wiecie co? Nie zgadłbym.
1: Nie zgadłbyś nigdy. Także koniecznie zostańcie, żeby posłuchać najważniejszych porannych informacji. Flash, sport i prognoza pogody punktualnie o godzinie 7 w RMF Max. Max.
3: Reklama. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego. Za mnie!
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: To pewne. Niskie ceny i świetne.

0: Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Minęła siódma, czas na Flash Sport i Pogodę i jest z nami oczywiście Ania Łopuszańska.
7: Jestem. Dzień dobry. 10 osób trafiło na SOR z objawami podtrucia tlenkiem węgla. To pokłosie pożaru w szpitalu specjalistycznym imienia Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się przed pierwszą nad ranem na 10 piętrze budynku na oddziale wewnętrznym. Sytuacja jest już opanowana. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Kierowcy od północy mierzą się z nowym cennikiem na stacjach paliw. Zmieniła się maksymalna stawka. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, dziś za litr benzyny 95 zapłacimy 6,79 zł, a za litr 98 7,66. Zatem o 6,7 groszy więcej niż wczoraj. W dół poszła za to cena oleju napędowego. W tym przypadku mamy 6-groszowy spadek do 7,82 zł. Trudno jednak prognozować, jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach.
8: Sytuacja jest bardzo zmienna i wpływ na cenę hurtową ma wiele różnych czynników. Byłbym ostrożny z jakimikolwiek deklaracjami, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne czynniki, które mogą na to mieć wpływ, jeżeli chodzi o eksport paliw do Europy, ewentualne uwolnienie zapasów.
7: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Polacy marnują na potęgę. Tak wynika z badania Opinia 24 dla Too Good To Go, apki, która pozwala kupować niesprzedaną żywność ze sklepów, restauracji czy kawiarni. Statystyczny Kowalski wyrzuca rocznie około 60 kg jedzenia. Tygodniowo tracimy na tym 33 zł, czyli ponad 1700 zł rocznie.
9: Nikt jedzenia normalny nie wyrzuca, a jeżeli ktoś kupuje gotowe jedzenie, no to jemu nie smakuje, wyrzuca.
10: Każdy teraz gania, goni za wszystkim i po prostu nikomu się nie chce stać przy kuchni, przy naczyniach.
11: Karabkę, jaką się jedno wyrzuci, to piesek zje, nie? Co to za marnowanie?
7: Mówili mieszkańcy Warszawy. Tymczasem, jeżeli planujecie wypad do Wielkiej Brytanii i macie ochotę pozwiedzać, no to najważniejsze brytyjskie galerie i muzea pozostaną dla was darmowe. Rząd w Londynie wycofał się z planów wprowadzenia opłat dla obcokrajowców.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: W czwartym meczu Ligi Narodów porażka Polaków. Biało-czerwoni przegrali z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Szkolny błąd popełnił Jan Bednarek. Zagrał ręką w polu karnym. Zwycięską bramkę z rzutu karnego strzelił Iwan Basić.
12: Porażka to raz, a dwa w jakich okolicznościach? W pierwszej połowie mieliśmy szansę, żeby zacząć wynikiem 1-0 dla nas. Nie udało się.
7: Mówił Marcin Bułka. Kiepsko wypadła wczoraj także nasza młodzieżówka. Reprezentacja Polski U21 w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Europy przegrała z Włochami 2-6. Było sporo prostych błędów i strat. Porażka nie skreśla jednak naszych szans na awans bezpośredni na Euro. Dziś kluczowe będzie dla nas starcie Grecja-Irlandia Północna.
13: By tak się stało, dziś Grecy na wyjeździe nie mogą wygrać więcej niż 2-0 z Irlandią Północną.
7: A to był Wojtek Marczyk.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Dziś będzie przeważnie słonecznie, jedynie północ i północny zachód kraju no będą cierpieć z powodu opadów deszczu, ale to będą takie przelotne opady i też pojawi się trochę słońca. Poza tym ma być pięknie. 18 stopni nad polskim morzem, 21 to Warszawa, Łódź i Katowice, 22 kreski Kraków i do 23, czyli najwięcej w Rzeszowie.
5: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
14: Z dobrych informacji? Jesteśmy też na przykład już gdzie? We wtorku?
6: A, no tak. To no, geograficznie jest wtorek.
15: W końcu. 4 minuty po godzinie 7 też są, wiecie? Ale jaja. Armin van Buuren już teraz da tych wszystkich, którzy takie poranne jaja uwielbiają.
6: Każdy znajdzie jakiś powód do radości.

0: I na RMF Max i poranek od razu jest lepszy. 9 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Książulo od wczoraj jest sensacją jak zwykle internetu, no, ponieważ wprowadził do takiego znanej sieci sklepów z płazem swoją mrożoną pizzę w cenie 25 ziko. No to spodziewalibyśmy się po cesarzu jedzenia, po niezwykłym krytyku, nieślubnym synu Magdy Gessrel, że wprowadzi coś takiego gourmand, coś takiego wiadomo co sam jakby zwykle chwali, no ale wjechał z mrożonką. No,
0: no fajnie, no nawet jak się nie sprzeda, to gość ma do życia, do końca życia też zapas pizzy. Pizzy, nie?
4: Zresztą 25 zł. Wszyscy narzekają, że to dużo jak za mrożonkę. Cena dla studentów moim zdaniem idealna.
3: A dla studentów, ale prywatnych uczelni.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
4: No i teraz dobra informacja. Ktoś czeka na zabawę do tablicy, proszę, to będzie. Już za moment. Finał. Dzisiaj będziemy przepytywali Filipa z matematyki. A to już zaja. I 10 po 7. No tak, tak, ciebie. Tak, tak.

0: w drodze do pracy, do szkoły brzmi mega dobrze. Silva Bampa i On Tonight w RMF Max. Gramy wam hity na maksa, a na zegarach jest już 15 po siódmej.
1: I mamy pierwszą taką zmianę od ponad 30 lat w polskim wojsku, także baczność. Są nowe mundury dla żołnierzy z nowym kamuflażem.
2: Mhm. Fajnie, fajnie. Jeśli widziałeś stare mundury, widzisz nowe i nie bardzo widzisz różnicę, to znaczy, że to jest dobry kamuflaż właśnie.
1: Ale poza tym w ogóle tyle mundurów teraz będzie. Ile to jest prasowania przecież? I tak na zimę w ogóle?
2: No nie, no przecież to się nie wysuszy na balkonie.
1: No daj spokój, no. Trzeba czekać na wiosnę.
3: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-białystok.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
10: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Do szkoły, do pracy odwożą was Calvin Harris i Rihanna. 27 minut po godzinie 7 w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: To czas na naszą zabawę do tablicy. Proszę, kategoria dzisiaj to matematyka. Będziecie nas grillować. Wszyscy się będą świetnie bawić, słuchając, jak cierpimy i nic nie wiemy. Jest z nami drużyna leniwych paraboli za kierownicą Marysia, a z tyłu Aniela i Marcelina. Cześć,
0: dzień
3: dziewczyny!
0: Dobry.
3: Jezus, jak super was słyszeć. Słuchajcie,
0: jak bardzo się cieszycie, to jest pierwsze pytanie do was. Jak bardzo się cieszycie z tego, że będziecie zaraz grillować Filipa z matematyki?
4: Się cieszymy.
3: Dobra, zaczynamy tę zabawę. Filip, puszczaj dżingiel.
5: Nie ma co.
2: Do tablicy, proszę.
5: Dobra, w takim razie kategoria jest matematyka.
3: Głośno i wyraźnie zadajecie nam pytanie, znaczy Filipowi, pytanie numer jeden. Nie wiem, czy Aniela, czy Marcelina.
5: Matko Bosko, jeszcze.
4: Aniela zaczyna.
3: Aniela, dobra.
4: Ile to trzy pierwiastki z pięciu?
3: Ile co jest?
6: Trzy pierwiastki z pięciu.
5: Powiedz mi, z której jesteś klasy podstawówki? To brzmi, jakby to było zadanie, wiesz, ze studiów,
0: no,
5: nie?
0: Naprawdę.
3: Ty się nie wymiguj.
5: Jezus, 1,70? No. Czy dobrze zgadłem, czy nie zgadłem?
3: Nie.
5: 1,7?
4: Nie.
0: Bu.
3: Dobra, dajmy szansę na drugie, Drugie pytanko.
4: Nie.
0: Uwaga. Napięcie rośnie. Filip, jak się masz?
5: Drugie pytanie, dawaj.
4: 5 razy 30 razy 0.
5: 5 razy 30 razy 0?
0: Filip.
3: Nie, moi drodzy, co wy myśleliście, że z amatorem? Oczywiście, że 0, nie? No.
0: Wszyscy wygrywają, dziewczyny, super, że byłyście z nami. No i leci do was oczywiście stówka kieszonkowego do wydania w sklepiku albo w, nie wiem, w papierniczym, w zabawkowym, gdziekolwiek zechcecie wydać te pieniądze.
3: Będą wiedzieć, dobra, a ty tam niby wiesz, tak się mnoży, ale te pierwiastki to ci słabo szły, wiesz?
5: Pierwiastki to jest słowo na P, które najbardziej nie lubię, no.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
5: Matko Boska.
3: Leniwe parabole, jesteście najlepsze. Piona dla was i dzięki bardzo.
5: Ale powiedzcie mi, ile to jest tak naprawdę?
3: Ja wpisałem, ale Google też nie wie.
0: Kto wie, może napisać?
3: 6,71.
0: Świetnie. Jakby was ktoś pytał na matmie, to już wiecie.

0: Ale to są hity, ale to jest poranek. To jest Fastboy Music Sound. Nie macie lepszej muzyki nigdzie indziej. A jest 7:37 w RMF Max i od razu dostajecie tak samo informacje, które były bardzo ważne. I
1: tak,
0: są bardzo ważne
1: jest, że jak popełnisz błąd, żeby się do niego przyznać.
0: No,
1: wczoraj alert RCB przyszedł błędnie do województwa lubuskiego, a nie do województwa lubelskiego.
0: No, matko, no,
1: pomylili się, było z tego trochę zamieszania, ale się przyznali, przeprosili. I tak sobie myślę, tam w tym biurze RCB to musiało być takie: ej, Marcin, umiesz skasować poprzednią wiadomość? To są takie właśnie klasyczne bingo wymówkowe, no.
0: Przepraszam, czy jest ktoś na sali, kto potrafi obsługiwać projektor?
2: A przepraszam, załącznik się chyba nie załączył. Tak,
1: przepraszam, coś mi się kliknęło i chyba nie działa, nie?
0: A, tak, no korki były straszne, nie?
2: Pies mi uciekł podczas spacerów, strasznie, godzinę go goniłam.
1: Da się to wszystko wytłumaczyć, to wszystko się da wytłumaczyć.
0: Biuro RCB miało niesamowity dzień.
2: Ta nowa aktualizacja to jest po prostu jakiś dramat.
0: A na XP działało.
3: Reklama. W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Śliwka za jedyne 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cebula tylko 1,99 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 2,99. Oraz jabłko w super cenie 2,49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba. Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białego Stoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl. I po reklamie.

0: Dobrze to buja, co? Bo ma dobrze bujać. 7:47, a to był kawałek Sexy Magic w RMF Max. Uwielbiamy wam grać takie hity od samego rana.
1: Co się dobrego we wtorek może wydarzyć? Bardzo proszę. No pozornie nic, a tak naprawdę może się wydarzyć absolutnie wszystko.
2: Bo jak ci wpadnie na konto po południu na przykład, a nie wiem, strzelam, 1 000 000 złotych, no to sami pomyślcie, możesz jutro nie iść do pracy.
1: Tak.
2: Możesz polecieć na drugi koniec świata.
1: Możesz.
2: Możesz zrobić sobie, nie wiem, remont mieszkania.
0: Remont
2: a
0: mieszkania?
2: A co tam, kupisz te inne mieszkanie dodatkowe.
0: 1 000 000 złotych czeka na ciebie w RMF Max. Wczoraj Konrad wygrał 7 000 w sejfach, dzisiaj ogromne pieniądze również są w grze.
2: No, zostań milionerem,
1: śmiało.
2: Spróbuj, śmiało.
1: To jest naprawdę bardzo proste. Zgłoś się SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em, albo wejdź się do zabawy przez rmfmax.pl, bo możesz zgarnąć 1 000 000 złotych.
2: Powtórzę, hasło Max na 7467. Bawimy się, wygrywamy.
1: No to raz jeszcze. Ważny numer, najważniejszy chyba dzisiaj, 7467. Szli hasło Max teraz i zagraj o 1 000 000 złotych w RMF Max.

0: Ale to jest pobudka przy tym numerze Where is my husband i Ray dla was w RMF Max i 5 minut zostało do 8.
1: Będą nowe pociągi, szybsze, piętrowe, ładne, będą ładnie jeździć po naszych starych torach, nawet 200 na godzinę. Jeszcze nie wiadomo, jak będą wyglądały w środku, ale mają już takie rozkładane fotele, cuda nie widy, natomiast z zewnątrz właśnie to będzie takie pendolino do kwadratu,
0: czyli?
1: Bo będą właśnie piętrowe.
0: Piętrowe
1: duże.
2: Wspaniale. W takim razie teraz spóźnienie będziemy mierzyć w metrach nad poziomem toru. A za chwilę będą ważne informacje punktualnie o godzinie 8, także koniecznie zostańcie, posłuchajcie Flash, Sport i prognoza pogody w RMF Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Czas na remont.
7: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
6: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
7: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskone, Porta i Arcado.
6: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
7: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
8: Akus Hurtownia Sklejki teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
12: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
13: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
12: Pewne zwycięstwo.
13: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
14: I po reklamie.

0: stary.
1: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
2: Cześć, jestem Angelika.
3: What's up everybody, a mamy Van Buren.
4: Cześć kochani, z tej strony Klaus.
5: Kari Jimcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Podlasie 97.5 FM.
8: Na zegarach punktualnie 8. Ania Łopuszańska w studiu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry ponownie.
8: Flash Sport Pogoda.
9: Kierowcy muszą głębiej sięgać do kieszeni. Nie chodzi tym razem o ceny paliw. W górę idzie OC, najmocniej od 2,5 roku. Obecnie średnia krajowa cena samochodowej polisy to 653 zł. O 29 zł więcej niż przed miesiącem, a powodem są rosnące koszty likwidacji szkód.
10: Możemy domniemywać, że wrześniowa podwyżka jest początkiem większego trendu.
9: Ostrzega Maja Raczyńska z Rankomatu. Oszczędności nie są wykluczone. Można zawsze pokombinować i zarejestrować pojazd w innym województwie. Najdroższe stawki za OC mamy w Gdańsku, średnio 877 zł, najtańsze w Opolu 639 zł, w Rzeszowie 647 i w Kielcach 680. Kierowcy samochodów nie są jednak jedynymi, którym państwo zamierza dokładniej zaglądać pod maskę. Rząd bierze na celownik elektryczne jednoślady. Nowe przepisy zakładają m.in. zakaz sprzedaży hulajnóg i rowerów, które mogą osiągnąć prędkość wyższą od dopuszczalnej.
11: Uprawnienia do kontrolowania rynku zyska transportowy dozór techniczny, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy zostaną obciążeni karami finansowymi. Resort chce też skłonić użytkowników hulajnóg do zadbania o porządek i bezpieczeństwo i uregulować sposób oddawania wypożyczonego sprzętu.
9: Tyle Magdalena Greinert, wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, podkreśla, że przepisy mogłyby wejść w życie jeszcze w tym roku. Cyberkaretka pomoże polskim szpitalom, ma ruszać na ratunek placówkom, w którym doszło do ataku hakerskiego. Eksperci ze specjalistycznym sprzętem przyjadą i pomogą opanować skutki działań cyberprzestępców.
12: Celem jest użyczenie sprzętu podmiotowi, który jest właśnie zaatakowany. Mają niedostępne kopie zapasowe, przykładowo duża część serwerów jest zaszyfrowana. Chcieliby się nawet odbudowywać, ale po prostu serwery są zaszyfrowane, na razie są zablokowane jako materiał dowodowy.
9: Mówił Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia. Po ponad 20 latach gry Leo Messi dziś oficjalnie pożegna się z reprezentacją Argentyny. To będzie jego ostatni mecz, starcie z Beninem w Buenos Aires w nocy, początek o godzinie 1 polskiego czasu, a więcej sportowych rewelacji już teraz. Zostańcie z nami.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Po rzucie karnym piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w Lidze Narodów. Co w takim razie zdecydowało o losie Polaków?
13: Jeden indywidualny błąd Jana Bednarka. Stoper FC Porto zagrał ręką w polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Iwan Basic i przegraliśmy.
9: Tyle Cezary Dziwiszek. Hubert Hurkacz za burtą turnieju ATP w Pekinie. W półfinale pokonała go kontuzja. Polski tenisista skreczował w drugim secie starcia z Australijczykiem Alexem de Minorem. A do kolejnego pojedynku szykuje się Iga Świątek. W 1/8 finału w turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie powalczy z Amerykanką Iwą Jowicz. To jutro. Godzina nie została jeszcze ustalona.
7: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Mamy dziś klasyczną ofertę Last Minute od października. Korzystajmy, póki jest dostępna. Od piątku ma być chłodno i deszczowo, ale do czwartku włącznie możemy się cieszyć ze słońca i całkiem przyzwoitych temperatur. Od 18 nad morzem przez 21 stopni w centrum do 22-23 kresek na południu i na południowym wschodzie Polski.
8: Ania, a mogłabyś nie przychodzić od piątku?
9: Wiesz co?
14: Bo będą złe pogody, to chciałem wyjaśnić, tak?
9: Ja mam tylko dobre. Postaram się.
7: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Gramy hity na maksa.
14: No ale może chociaż biometr będzie fajny.
8: Dobra,
14: no, na pewno. Ania jak przychodzi, to się od razu robi cieplej. 4 minuty po godzinie 8.
9: Mam nadzieję.
14: Ale dlatego się robi teraz chłodniej, bo Ania odchodzi. No i taki
15: ale
14: do poranek, nie?
15: Biometr cały czas okej, chyba.
8: Petarda.
14: Dzięki, Ania, że wpadłaś.
9: Ja ci nie dam podwyżki.
14: Dzięki, fajnie, że wpadłaś, Ania.
15: Jest to, jest wstawaj, nie udawaj. Wszyscy tu się lubimy.
14: Klimer Karola Matełko.

0: Guru Josh Project Infinity. 10 minut po godzinie 8, ale teraz to się dopiero zrobi.
1: No właśnie, słuchajcie, dla nas to jest też taka nowość, jakiś taki przeskok, próbujemy się z tym też oswoić, no, ale największa kasa, jaka jest do wygrania w radiu, jest teraz też do wygrania w RMF Max.
2: No, no tak i
1: jest,
2: słuchajcie, no. U nas można zgarnąć normalnie najprawdziwszy 1 000 000 złotych, tak. To jest RMF Max.
1: Ale dla tych, którzy nas teraz słuchają, mamy coś, co może sprawić, że właśnie wam będzie łatwiej go wygrać, no.
0: Także taki prezencik od nas, nie? Jeśli zgłosicie się teraz, bo nas słyszycie, to wasze szanse pomnożymy, no jakbyście obstawiali, ile?
1: No, dajmy dużo.
0: No to dajmy dużo. 377 razy, czyli jedno zgłoszenie, a jakbyś się zgłosił do zabawy o 1 000 000 złotych, 377 razy, nie?
2: No to hop, hop, hop, zgłaszamy się SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez rmfmax.pl, gdzie wam wygodniej, wszędzie takie same szanse macie.
1: Hasło Max 7467 mnożymy razy 377 teraz.
2: I teraz?
0: Człowieku, 1 000 000 złotych. Przecież za to można sobie kupić...
2: Co? Wszystko! No wszystko.
0: 1 000 000 złotych masz.
1: Dużo jest, no.
2: Ślimax na 7467 teraz.

0: Robin Schulz, 20 minut po godzinie 8. Moi drodzy, ale się bawimy w RMF Max. To jest poranek, to jest wstawaj, nie udawaj. I przenosimy się do sąsiada. Ja, wiadomo.
1: Tak jest,
0: nie?
1: Na tegorocznym Oktoberfest padał rekord za rekordem w Monachium, w którym Oktoberfest się odbywał. Pojawiło się, słuchajcie, w 2 tygodnie prawie 7,5 miliona gości, którzy chcieli w tym wydarzeniu uczestniczyć. Ale był jeszcze jeden rekord, jeszcze lepszy. Policzono, że aż 105 tysięcy razy próbowano ukraść kufle festiwalowe.
2: Aha, czy nie, że 105 tysięcy kufli naraz ktoś próbował wynieść?
1: Nie, tylko przez całą imprezę, na pamiątkę ludzie sobie zabierali.
2: Ciekawe, co się mówi, jak chcesz wynieść kufel z imprezy.
0: No, jak to co? Ja nie dam rady? Potrzymaj mi kufel. Ja.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
15: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
14: A gdzie tak jest?
15: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
14: O, już zatrudniam.
15: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
3: I po reklamie.
4: Ania, Krysia.

0: is the answer.
1: Love is the answer śpiewa Morandi w numerze Angels, a jest 8:31.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
1: Polska to jest kraj, gdzie mamy 40 milionów selekcjonerów, a wczoraj przegraliśmy i tak z Bośnią i Hercegowiną 0-1.
3: No. I każdy może powiedzieć, a co powinni byli zrobić lepiej? No, meczy no teraz było dużo, następny dopiero w listopadzie, więc do tego czasu można wiele rzeczy poprawić.
4: Czekamy. Co można na przykład zrobić? Można na przykład strzelić więcej bramek.
1: Albo na przykład nie strzelić w jednym meczu 6, tylko po prostu podzielić to sobie, nie wiem, po 2 bramki na 3 mecze, nie?
3: No, można jeść mniej glutenu, szybciej biegać.
4: Na przykład, albo nie myślisz, że jak w każdej pracy jest ten jeden chłop, który odwali za ciebie robotę, tylko że też coś jednak musisz zrobić, bo ci płacą.
3: Co piłkarze mogliby zrobić lepiej? Co powinni zrobić lepiej następnym razem? Dajcie nam znać głosóweczką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Czekamy na wasze fachowe porady.
1: A wiadomo, że jesteście najlepszymi selekcjonerami porannymi, więc tym bardziej nagraj głosówkę, jeżeli absolutnie jeszcze tego nigdy nie robiłeś. Zobacz, jak to jest usłyszeć, a kto wie, być może to dotrze do Cezarego Kuleszy.
5: Słuchasz poranka RMF Max.
4: Do piłkarzy mogłoby dotrzeć przede wszystkim.
3: A kto wie?
1: A kto wie?
4: Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
3: To ja to mówiłem.

0: To jest Self-Aware, to jest Wstawaj, nie udawaj, jest 8.38 i czas na hymn narodowy, czyli nic się nie stało, moi kochani. Wczoraj Polska przegrywa z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Wielkie zaskoczenie.
1: Sporo czasu do kolejnego meczu, dlatego spytaliśmy was, co piłkarze do tego czasu mogliby zrobić lepiej. Co byłoby lepiej?
2: Bardzo proszę, to są nasi eksperci piłkarscy.
3: Niech zmienią zawód na kurierkę. O Boże, a może lepiej nie, bo żadna paczka nie dojdzie.
0: No, jakby pracowali na lotnisku, to by w bramki nie trafiali.
1: Nie, do tak bramki samo. By nie doszła paczka, no.
0: Co dalej?
4: Żeby piłkarze wróciły z Bośni i Hercegowiny na pieszo. Może by kondycje zapały trochę do biegania.
0: No, a jak staną, to będą stali w korkach.
1: No właśnie, właśnie.
0: Niestety, no.
5: Lepiej niech nie wychodzą w ogóle na boisko.
1: No, to trochę, wiecie, przesada. No, bo już nie przychodzą, niech walczą. Ale jakby tak piłkarze lepiej biegały, strzelały, kopały szybciej, to by to były siatkarze, a nie piłkarze. RMF Max.
0: RMF Max. I on ma rację. I to jest mój selekcjoner.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 4 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl. Let's go!
2: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: DJ Deli, Deli Supreme to jest. Deli Supreme w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jo, uwaga, bo to jest teraz sygnał z powietrza, jak się okazuje. Były już testowane w dwóch gminach nowe sprzęty do sprawdzania, czy kierowcy mrugają światłami. Okazuje się, że teraz policja wykorzystuje do tego drony i złapali ponad 40 kierowców, którzy mrugali światłami.
4: Ale żeby ostrzec.
3: Ale żeby ostrzec oczywiście, że policja gdzieś tam dalej jest.
4: Tak.
3: Więc teraz światłami nie mrugamy, bo być może akurat ktoś tam z góry patrzy na
4: nas. Aha, czyli teraz trzeba tak przed siebie patrzeć, na boki, na znaki, jeszcze nad siebie.
0: Tak, czy super. Drony? Super, tak. No i patrzcie, czy ktoś przypadkiem nie ma nowego prezydenta na komunie, bo będzie się rozpędzał i też patrzył.

0: Zawsze sobie wyobrażam, że przy tym numerze jestem Arianą Grande, bo to była właśnie Ariana Grande, One Last Time w RMF Max.
1: Taka drobna, nie? 9:05 jest.
2: Kraków, słuchajcie, został pierwszym polskim miastem, które otrzymało taką wyjątkową odznakę. To jest wyróżnienie, które potwierdza, że stolica Małopolski jest jednym z liderów zrównoważonej turystyki i w Polsce, i w ogóle w Europie.
1: Tak jest, tutaj jest równowaga. Jest tyle samo turystów z Wielkiej Brytanii, co mieszkańców. A za chwilę będzie flash i prognoza pogody, także zostańcie, posłuchajcie RMF Max.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com. Czas na remont.
5: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
4: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
5: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
4: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
5: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro, kawa mielona, 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jesienią zmieniamy się dla Ciebie. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Obrze i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Akus Hurtownia Sklejki teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
5: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97 i 5 FM.
5: Jest godzina 9, słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i pogodę. Przyspieszają negocjacje członkowskie Ukrainy i Mołdawii. W przyszłym tygodniu oba kraje otworzą kolejne dwa obszary negocjacyjne. Wychodząc naprzeciw polskim postulatom i obawom, Komisja Europejska zaproponuje ograniczenia i warunki dla przyszłych unijnych członków.
6: Komisja zaproponuje ograniczenie dostępu ukraińskich produktów rolnych do unijnego rynku oraz ukraińskich rolników do europejskich dopłat. Będą więc długie okresy przejściowe. Bruksela chce także ograniczyć możliwość blokowania decyzji wymagających jednomyślności przez nowych członków oraz wprowadzić łatwiejsze zawieszanie prawa głosu państwa, które łamie zasady praworządności.
5: Tyle z Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Słuchacie RMF Max Podlasie.
5: Świeże informacje dla kierowców teraz we fleszu RMF Max. O poranku ruszył remont mostku nad Białą na Sokulskiej w Białymstoku. Utrudnienie w tym miejscu spodziewajcie się do 12 października, a prace będą prowadzone między 8 a 14. Od dziś też utrudnienia na Alei Jana Pawła II. Drogowcy będą remontować jezdnię na odcinku od mostu na rzece Białej do sklepu Lidl. Będzie ona połówkowo zwężana. Utrudnienia mają potrwać do piątku. O poranku spoglądamy jeszcze na pogodowe mapy Podlasia. Wtorek w regionie z nie najgorszą pogodą. Dziś na niebie przeplatanka chmur i słońca, a na termometrach w Białymstoku 19 stopni. Zaraz po fleszu więcej pogodowych szczegółów. Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa przejęła nielegalne e-papierosy. Zabezpieczono w Łomży 320 jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy.
7: Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Łomży podczas kontroli z użyciem skanera RTG przeprowadzonej w łomżyńskiej sortowni jednej z firm kurierskich przejęli dwie przesyłki, które zawierały 320 jednorazowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Łączna zawartość likwidu w e-papierosach to prawie 13 litrów. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania karnego skarbowego. Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to niemal 50 tysięcy złotych.
5: Wyjaśnia Marcin Tracikowski z Zespołu Prasowego Podlaskiej KAS. A na koniec krótki sportowy akcent. O uwagę prosimy panie, które lubią się ruszać.
8: Kontynuujemy kampanię w związku ze sportem, która aktywizuje sportowo kobiety. Zainaugurowaliśmy tę kampanię dużym wydarzeniem sportowym na Stadionie Lekkoatletycznym w Białymstoku w czerwcu tego roku i spotkałyśmy się z ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet, więc zrobiliśmy krok dalej i przynieśliśmy akcję do świata cyfrowego. Tworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji.
5: Ta aplikacja nazywa się Aktywne Podlaskie w związku ze sportem, dodaje Karolina Stachnik z Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli ją ściągniecie i będziecie na niej rejestrować swoje ruchowe aktywności, to będziecie dostawać punkty, które później będzie można wymieniać na nagrody. Ten pilotażowy program potrwa do 25 października. A my już teraz zapraszamy na świeże prognozy od synoptyków, a więc zostańcie blisko RMF Max.
4: Sprawdź!
2: Sprawdź!
4: Pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Prognozy na wtorek dla naszego regionu nie wyglądają najgorzej. Meteorolodzy prognozują dziś przeplatankę chmur i słońca, a na termometrach wyższe cyferki niż wczoraj, które dobiją prawie do 20. Spodziewamy się w Białymstoku 19 kresek. Wiatr nie zamierza odpuszczać, dziś będzie o sobie mocno przypominać. No i ten wiatr może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. Powieje z zachodu. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ciśnienie raczej niskie. Biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: A i tyle nas na dzisiaj widzieli, bo to było Wstawaj, nie udawaj. 9:04.
1: Jak często
0: bardzo
1: chodzicie do cyrku?
0: Jak często?
1: Od poniedziałku do piątku.
2: A i właśnie z tym żartem chodzicie do pracy. Dobry beat.
1: A to na wejście.
2: Od razu.
1: Wejście gladiatora do pracy.
2: I nie czujecie się, jakbyście byli w cyrku, tylko na ringu, bo to jest walka, moi drodzy. 4 minuty po godzinie 9:00. Wstawaj, nie udawaj się, odmeldowuje Kliber.
1: Kowalska.
0: Matełko.
2: Dzięki za dziś. Do usłyszenia jutro.

Fly High. Takiego lotu wam życzę przy okazji wtorku. Piotrek Niewald w RMF Max Podlasie. Dzień dobry, zaczynamy byle do obiadu, a to jest najlepszy program do słuchania w pracy. Tak, to jest najlepszy program do słuchania w pracy, dlatego przygotowałem dla was najfajniejszą muzykę, świetne tematy, wiadomości, informacje, no i oczywiście dużo vibe'u, który fajnie z nami pofrunie do 12. Dzień dobry.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Udawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: I po reklamie.
8: Z tej strony Krzychu.
9: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
10: Hi, this is Denzel.
11: Hey yo, this is Eminem.
12: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Podlasie 97,5 FM.

trochę smakowo przypomniała Weekend, prawda? Kaira, polska wokalistka, jej Sour, ale zrobiło nam się smacznie. No to może teraz pomyślimy o następnym weekendzie, o planningu jakimś fajnym i o jakiejś destynacji. A może to będzie Sylwester albo święta spędzone rodziną bardzo daleko po drugiej stronie globu. No i tu pojawia się radość. Nareszcie spełnia się to, o czym myślałem przed snem. A my mamy na to 1 000 000 złotych. Nawet 1 000 000 złotych do wygrania w RMF Max naszej złotej kumulacji. Wczoraj nasz słuchacz kilka tysiaków porwał w finale. Wy za odebranie telefonu w finale dzisiejszym macie 5 000. No ale przecież kusi to grube. 1 000 000. A inwestycja w to tylko 4,92, bo tyle kosztuje SMS wysłany na 7467. Mamy nowy numer telefonu 7467 i na ten numer wysłacie SMS-a o treści Max. Zgłoście się także na rmfmax.pl. Potem kolejny weekend, następny, święta czy Sylwestra, a może zupełnie nowy rok. No to co, Max? Wysyłajcie na 7467.

0: Świetnie w RMF Max. Naszą robotę na Podlasiu podkręca Eben, All of My Love. Jak tu nie kochać go za takie kawałeczki, prawda? Mam dla was na Podlasiu bardzo fajne informacje dotyczące tego tygodnia. Co robić po robocie? Zostańcie, za chwilę je przekażę. Zresztą mam dla was także fajne informacje o pogodzie w RMF Max Podlasie za chwilę i będzie także doskonała Dua Lipa.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 zł. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale. Let's
5: go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: Hejka, tu Maciek.
10: Ja też dołączam, jestem Aneta.
11: Hey, this is Imagine Dragons.
12: What's up, it's Sean Paul.
13: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
15: Podlasie, 97.5 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Prognozy na wtorek dla naszego regionu nie wyglądają najgorzej. Meteorolodzy prognozują dziś przeplatankę chmur i słońca, a na termometrach wyższe cyferki niż wczoraj, które dobiją prawie do 20. Spodziewamy się w Białymstoku 19 kresek. Wiatr nie zamierza odpuszczać, dziś będzie o sobie mocno przypominać. No i ten wiatr może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. Powieje z zachodu. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ciśnienie raczej niskie. Biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: RMF Max.
13: RMF Max Podlasie.

Ja w studio ruszałem biodrykami, bo takie gorące nuty mam dla was w waszej pracy na Podlasiu. Tu RMF Max Podlasie. Dobra informacja dla Majusików z Kolima. Będzie świętował swoje 30. urodziny. Wszystko pojutrze, 8 października w Siematycza, gdzie miasto szykuje mu nietypowe powitanie. Artysta ma przyjechać różową limuzyną, a drogi prowadzące do amfiteatru zostały pomalowane na różowo. Od 15 ruszy urodzinowe miasteczko, a wieczorem na scenie wystąpi m.in. Zenek Martyniuk, Kleo i Skolim, właśnie urodzinowo, który razem z publicznością zaśpiewa 100 lat. No tak, różowa limuzyna, różowe drogi i król latino w roli jubilata. No, Siemiatycze szykują Skolimowi urodziny, których raczej długo nie zapomnę.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel, tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni, 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
8: I po reklamie.
11: Emila.
12: Cześć, z tej strony Igor.
13: Hello, this is Ina.
14: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
15: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
5: Podlasie, 97.5 FM.
17: Jest godzina 10 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i pogodę. W Polsce codziennie dochodzi do setek cyberataków i nie należy ich wiązać, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Mowa o ostatnim ataku hakerskim na platformę wakacje.pl. Po wycieku danych z systemów takich firm jak MyDoktor, Fakturownia i Enelmed pojawiły się podejrzenia, że mogą stać za nimi ci sami przestępcy.
18: Mamy do czynienia z atakiem, który dotyczył firmy przetwarzające danych swoich klientów, ale wiemy też, że nie wszystkie systemy zostały zinfiltrowane. Firma współpracuje, służby są na miejscu.
17: Strona przekonuje jednak, że incydent dotyczył niewielkiej liczby osób.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
17: Liczba pacjentów z chorobami nowotworowymi rośnie w sposób przerażający, podkreśla profesor Marcin Moniuszko, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W ich leczeniu ma pomóc nowy kompleks Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, który powstaje przy Żurawiej. W RMF Max sprawdzamy, na jakim etapie są prace.
19: Ona obecnie jest w fazie przygotowawczej. Takie są zasady, takie są przepisy. Wszystko musi odbywać się zgodnie z wszystkimi procedurami, ale to jest ta wielka radość, która już za kilka lat sprawi, że będziemy mieli na Dojlidach przy Żurawiej nowe oddziały internistyczne, neurologiczne, rehabilitacyjne, pielęgnacyjno-opiekuńcze, geriatryczne, nowe poradnie specjalistyczne i nowe uniwersyteckie centrum onkologii spersonalizowanej, bo liczba pacjentów z chorobami nowotworowymi rośnie w sposób rzeczywiście przerażający.
17: Podkreśla profesor Moniuszko. A dziś w Białymstoku odbędą się Dni Świadomości Czerniaka. Z tej okazji czekają na Was bezpłatne badania dermatologiczne. mikroskopowe skóry w kierunku czerniaka i innych nowotworów. Badania odbędą się w Furze Zdrowia, mobilnym gabinecie dermatoskopowym Białostockiego Centrum Onkologii. Ruszają już teraz przy ulicy Ogrodowej 12 i potrwają do 17. Nie trzeba się zapisywać. A teraz szybki skok do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Noc Dziadów wraca na operalne deski. To inscenizowane oratorium na podstawie drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza, przygotowane wspólnie z Teatrem Wierszalin. Będzie ją można zobaczyć już w ten weekend. To warto wiedzieć z RMF Max. Byliśmy drugim regionem w kraju, który uruchomił taki program wyprawkowy. Podkreśla marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. Pompik ma już rok.
10: Nasz program, pierwsza podlaska wyprawka, obchodzi rok. Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej.
17: A w takiej wyprawce znajdują się kocyk, ręcznik, ubranka, książeczka, grzechotka i oczywiście maskotka żubra Pompika. A jak ten program oceniają mamy? Sprawdzimy w kolejnych fleszach RMF Max. A na koniec flesza o 10 jeszcze krótko o kończącym się głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego 2027 w Białymstoku. Ale o szczegółach powiemy już we fleszu za godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Prawie 20 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Specas IMGW prognozują 19 kresek, więc przyznajcie, jak na 6 października naprawdę nie wygląda to najgorzej. No i pogoda też będzie sprzyjać, bo Specas IMGW zapowiadają sporo słonecznych momentów i niegroźne chmury na niebie. Za to wiatr będzie o sobie mocno przypominać. Może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. Sytuacja na barometrach nie najgorsza. Ciśnienie wprawdzie jest na niskim poziomie, ale biometr korzystnie wpływa na samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Tu wasze ulubione RMF Max we wtorek. Tak, dzisiaj mamy wtorek, 6 dzień października, a to jest kolejna godzina, no tak, programu w waszej robocie, a w końcu to najlepszy program do słuchania w pracy. To jest Byle do obiadu. Dzisiaj mamy 6 dzień października. Artura, Brunona i Fryderyka, wszystkiego najlepszego dla urodzonych 6. Od nas, dla was, dla wszystkich solenizantów i jubilatów. Swedish House Mafia.

Dobrze poprawia humor w robocie, prawda? Uwielbiam. Więcej takich pięknych numerów mam dla was przygotowane do godziny 12, a teraz będzie kolejna poprawka humoru. Słuchajcie. Patę, kosztyfą, ciasny roman, kapiszon, żyleta, gazela. To są ksywy waszych koleżanek i kolegów z pracy. Tych ksyw jest naprawdę o wiele, wiele więcej. No i zabawy tutaj jest naprawdę dużo. Dzisiaj na profilu facebookowym RMF Max pytamy, jaka jest najciekawsza ksywa kolegi albo koleżanki z pracy. Dajcie się porwać w tą zabawę. Zajrzyjcie na nasze social media. Pytanie pojawiło się na Facebooku.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
12: I po reklamie.
13: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
14: Cześć, tu Brytka.
15: What's up, guys? This is Bruno Mars.
16: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy

Trochę rapowane, tak zrobiło się na Podlasiu. Tu RMF Max, to był Mata i Aicz. No i ta wersja polska nagrania Ring My Bell. RMF Max Podlasie. Wracamy do dbania o siebie nawzajem. Słuchajcie, różowo, no będzie na Podlasiu, bo już pojutrze urodziny ma Skolim. No i będzie rzeczywiście świętowane. Ale różowo to też w październiku jest, dlatego że październik jest miesiącem przypominającym o profilaktyce raka piersi. Historie kobiet opisane przez Białystok Online pokazują, że regularna mamografia może wykryć zmiany na wczesnym etapie i zwiększyć szanse na skuteczne leczenie. Porozglądałem się trochę po regionie, gdzie te mammobusy i gdzie darmowe badania w październiku. Mielnik, Siematycze, Grajewo, Mońki, Augustów, Łapy, Piaska, Hajnówka i dalej, i dalej, i dalej. nfz-białystok.pl. Drogie panie, proszę kliknąć i różowy październik celebrować badaniami profilaktycznymi.

0: W RMF Max to była Karol G, a zupełnie nie nowością jest to, że w RMF Max można 1 000 000 złotych wygrać. I to możesz być ty, bo jeszcze tego miliona u nas nikt nie wygrał. Dlatego zgłosić się do finału trzeba. Za odebranie telefonu macie 5 000. Wczoraj słuchacz udowodnił, że parę tysiaków padło, o tak mu wpadło do kieszeni. A może to teraz będziesz ty dzisiaj. No i wpadnie 1 000 000 złotych. Mamy rundę bonusową teraz dla was. Pomnożymy wasze zgłoszenia do finału. Przez 10 minut to zrobimy. Każde zgłoszenie SMS-owe i online razy 450 szans dostanie się do finału. Macie ochotę? No to skorzystajcie koniecznie. rmfmax.pl kliknijcie lub możecie wysłać SMS-ka na nasz nowy, piękny numer telefonu 7467 7467. Na ten numer SMS za 4,92 o treści Max, ale pomnożymy razy 450 szans do wykorzystania teraz przez 10 minut. No i bańka nawet do wyjęcia w RMF Max, w naszej złotej kumulacji.
1: RMF Max. RMF Max.
2: Reklama.
3: Nowy rok akademicki na wypasie?
4: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
5: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie 2. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie 2.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Karolina.
22: Marek.
23: Zuśka.
24: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
25: Hey, it's Dua Lipa.
26: Hey, this is Kygo.
27: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Prawie 20 stopni zobaczymy dziś na termometrach w Białymstoku i Łomży. Specy z IMGW prognozują 19 kresek, więc przyznajcie, jak na 6 października naprawdę nie wygląda to najgorzej. No i pogoda też będzie sprzyjać, bo specy z IMGW zapowiadają sporo słonecznych momentów i niegroźne chmury na niebie. Za to wiatr będzie o sobie mocno przypominać. Może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę. Sytuacja na barometrach nie najgorsza. Ciśnienie wprawdzie jest na niskim poziomie, ale biometr korzystnie wpływa na samopoczucie.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

Ciekawe, czy Britney Spears jest jesieniarą. Do sprawdzenia. Toxic w RMF Max na Podlasiu. A wy jesteście jesieniary, jesieniarze? No to ja mam propozycję na spacerek albo zupę dyniową. Dobra, dynia pomarańczowa, piękna, jesienna. Trochę kojarzy nam się z zupą, ale oj, to Podlasie udowodni, że to nie tylko zupka. To super ozdoby i pięknie spędzony czas, na przykład na fajnym spacerku z rodzinką. Sprawdzałem najfajniejsze dyniofermy w naszym regionie. No i pojawiła się Dyniolandia, Fasty koło Białegostoku. Pojawiła się Edynia w Jednaczewie, pojawiła się Toskania koło Suwałk, no i na przykład jeszcze można wybrać się do Pomagicze, jest tutaj dyniowa zagroda. I patrząc na te foty, to powiem wam szczerze, jak tylko będę w weekend na Podlasiu podróżował bardziej, to oczywiście na te farmy się wybieram. Przynajmniej na jedną. I robię foty. No jasne, foty fotami, ale także spacerek i ruch. Niech towarzyszy wam RMF Max na Podlasiu. Wracam po 11, ale wcześniej posłuchajcie głośno. Mrozu i Kacperczyk.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
7: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
6: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
7: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Słuchajcie, RMF Max Podlasie, jest 11. Marta Tyka, witam, zapraszam na świeży flash i pogodę. Szefostwo Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedury wysyłania alertów. Powodem jest wczorajsza pomyłka RCB. Alert o zagrożeniu z powietrza otrzymali mieszkańcy województwa lubuskiego zamiast lubelskiego.
1: Wszystko wskazuje na to, że pomyłki dopuścił się pracownik centrum. Wiadomo, że na dyżurze było kilka osób. Ustalane jest, kto konkretnie uruchomił alert z błędną lokalizacją. Jak usłyszałem, takie ostrzeżenie wysyła się z użyciem specjalnej aplikacji. Efektem przeglądu procedur może być wprowadzenie kolejnego etapu weryfikacji przed uruchomieniem ostrzeżenia. Odrębnym efektem postępowania wyjaśniającego mogą być indywidualne konsekwencje służbowe wobec pracownika, który odpowiada za błąd.
0: O szczegółach informował Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max Podlasie.
0: Masz do załatwienia urzędowe sprawy w powiecie białostockim? Teraz załatwisz je w jednym miejscu na Wiewiórczej 107. Z RMF Max wiecie, że otwarto tu nowy budynek Powiatowego Urzędu Pracy. To Centrum Administracyjne Powiatu Białostockiego. W przyszłym roku ma tu też powstać biuro paszportowe.
3: Wkrótce, jeszcze w przeciągu miesiąca, dwóch, przeprowadzi się tutaj powiatowy nadzór budowlany z ulicy Słonimskiej. Tu prace już też trwają w sensie wyposażania. Troszeczkę tam mieliśmy mały poślizg. I nie na Słonimską, tylko tutaj na Wiewiórczą 107, bo wjazd od Niedźwiedziej będzie tylko i wyłącznie dla pracowników, oczywiście za przepustkę.
0: Mówił starosta białostocki Jan Perkowski. To już ostatnie chwile, aby oddać głos na projekt budżetu obywatelskiego 2027 w Białymstoku. Jest z czego wybierać. Do głosowania zakwalifikowały się 72 projekty. Zagłosować można tylko jeden raz na maksymalnie 4 projekty. Głosowanie trwa do jutra. Najprościej zrobić to online na stronie bo.białystok.pl. A teraz podlaskie wezwanie 3 tygodnie dla zdrowia. Do udziału w tym challenge'u władze naszego województwa zachęcają panie.
4: Będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze. Robimy kilometry. My pokazujemy najbardziej popularne trasy i miejsce aktywności podlasianek.
0: Wyjaśnia Karolina Stachnik z Urzędu Marszałkowskiego. Żeby wziąć udział w tym wyzwaniu, trzeba ściągnąć aplikację Aktywne Podlaskie w związku ze sportem i tam rejestrować swoje aktywności. Zebrane punkty będzie można wymieniać na nagrody. A na koniec jeszcze krótko o sukcesie naszej tenisistki stołowej. Karolina Hołda z UKS Doilit Białystok zajęła 5. miejsce w prestiżowym turnieju Europe Youth Ten Top we Francji. Reprezentantka Polski rywalizowała z najlepszymi młodymi tenisistkami stołowymi Europy. Po trudnym początku zawodów wygrała 4 kolejne mecze, w tym 3 bardzo wyrównane pojedynki zakończone wynikiem 4-3. Oczywiście gratulujemy. A teraz zapraszamy już na najświeższe prognozy od synoptyków. Bądźcie blisko radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. No i będzie to bardzo przyjemne, słoneczne popołudnie z niegroźnymi chmurami na niebie. Dopiero bliżej wieczora może się zachmurzyć, ale póki co specy z IMGW nie prognozują opadów. Prognozują za to bardzo przyjemne wartości na termometrach, dochodzące prawie do 20. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 19 stopni. Wiatr powieje umiarkowanie, momentami mocniej, no i może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: No to mamy kolejną godzinę. Razem wspólnie w pracy, biorę do obiadu. Startujemy po 11. Najlepszy program do słuchania w pracy, w którym bardzo muzyka pomoże. Świetną przygotowaną. Zresztą sprawdź się na sobie, podgłoście sąsiadowi przy biurku obok, jak dobrze działa RMF Max we wtorek, 6 października. A dobrze na was działa, że wczoraj Konrad wygrał 7 tysięcy, a wy możecie dzisiaj 1 000 000. Szczegóły o finale za chwilę.

Paraiso na Podlasiu, tak Lost Frequency zgrał w RMF Max. Była trzydziecha z Kolima, będzie różowo w jego miejscowości rodzinnej, a teraz będzie o trzydziestce, ale na scenie. I tego gościa też bardzo kochacie. Jacek Stachurski pojawia się na koncercie jubileuszowym z okazji 30 lat pracy artystycznej w Łomży 14 października. Centrum Kultury w Łomży. Koncert pojawi się po godzinie 18. Proszę bardzo. Kolejna trzydziestka i kolejny sposób do świętowania Jacka serdecznie.

0: Armin van Buuren w RMF Max. Słuchajcie, ostatnio Armin zagrał w Warszawie seta z Johnem Summitem face to face. Patrzyli na siebie, grali twarzą w twarz, a ja myślę, że takiego seta to wy moglibyście zagrać z bańką. No z milionem złotych, który można wygrać w RMF Max, albo w ogóle z potężnymi pieniążkami, które można wygrać w naszej złotej kumulacji. Jak to zrobić? Żeby zagrać z nimi face to face, trzeba dostać się do finału, a to nic prostszego. rmfmax.pl. Kliknijcie na naszą stronę internetową, zgłoście się do finału albo wyślijcie SMS-a na 7467. Mamy nowy, fajniutki numerek 7467. Jeden SMS to tylko 4,92, żeby dostać się do złotej kumulacji. Max wyślijcie. Hasło Max na 7467 i stańcie oko w oko, face to face z milionem złotych, który czeka na was. Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada. Firma Ekspert. Rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert-bialystok.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Fonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Fonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: I po reklamie.
17: Grzegorz,
18: Asia, Martyna,
19: Lady Gaga.
18: Z tej strony modelki
17: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
13: Podlasie 97,5 FM.

Najlepsza muzyczna profilaktyka w RMF Max na Podlasiu. No to teraz będzie ponownie o badaniu, bo to ciekawa informacja, z której warto by było skorzystać, bo osteobus jest w Białymstoku. Przy ulicy Konwaliowej można bezpłatnie sprawdzić gęstość kości. Czy warte, czy mocne? A badanie jest szybkie i bezbolesne. No, kobiety szczególnie po 50 i mężczyźni po 60. Są tutaj tacy, słuchajmy, RMF Max na Podlasiu, to proszę do Białegostoku, na Konwaliową. Jest osteobus, można się badać. No i nie czekajcie na złamanie, no, bo wasze kości muszą być mocne i twarde, żeby trenować, żeby sport uprawiać. Szczególnie przy...

0: Reklama.
1: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-rutkowskich.pl.
9: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.
10: Czas na remont.
11: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
10: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
11: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
10: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
11: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
12: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszny.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: W RMF Max Podlasie sprawdzamy świeże prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. No i będzie to bardzo przyjemne, słoneczne popołudnie z niegroźnymi chmurami na niebie. Dopiero bliżej wieczorem może się zachmurzyć, ale póki co specjaliści IMGW nie prognozują opadów. Prognozują za to bardzo przyjemne wartości na termometrach, dochodzące prawie do 20. Dziś w Białymstoku i Łomży spodziewamy się 19 stopni. Wiatr powieje umiarkowanie, momentami mocniej, no i może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: RMF Max.
20: RMF Max Podlasie.

To, co masz ty, swoje radio, a my, RMF Max, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Na Facebooku też jesteśmy. Jak myślicie o ksywie nowej dla swojej koleżanki albo kolegi z pracy, to tutaj macie podpowiedzi, bo dzisiaj pytaliśmy was, jakie ksywy mają wasi współpracownicy. Szepcząc na ucho, zwiększanie zasięgów, Czechy, paruwa, czopek, żabka. Już o tym dzisiaj mówiłem, ale powiem wam, no tylko popcorn otworzyć, jak napisał Sebastian, i czytać. Zajrzyjcie na social media RMF Max. Ja do was zaglądam jutro, bo tu będę po 9:00. Jarek Jakubek, Asia Meus, za chwilę w programie I Wszystko Gra. Piotrek Miwat, trzymajcie się ciepło, bye bye.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Akus, hurtownia sklejki, teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
7: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trips.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
6: Jest 12, słuchacie RMF Max Podlasie. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na świeży flash i pogodę. Powstaje nowa międzynarodowa trasa turystyczna, która połączy Adriatyk z Bałtykiem. Ta transgraniczna droga będzie biegła od Chorwacji przez Węgry i Słowację do Polski. Droga 66 ma prowadzić przez malownicze, lokalne szlaki atrakcyjne dla turystów, mówi koordynator projektu w Polsce Krzysztof Białek.
7: Każde województwo musi przygotować nam trasę. To oni wiedzą najlepiej. Ci, co pracują w promocji, departamenty sportu i turystyki, oni wiedzą najlepiej, co pokazać w danym województwie.
6: O nowej trasie rozmawiała Agnieszka Wyderka.
5: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: We Flashu o 12 wiadomość, która powinna ucieszyć przyszłe mamy. Chodzi o panie, które planują poród w szpitalu wojewódzkim w Białymstoku lub w Suwałkach.
8: W obu szpitalach powstaną tak zwane sale narodzin, mówi wicemarszałek województwa podlaskiego Wiesława Burnos.
9: Sala, w której mama będzie mogła rodzić, a obok będzie pokój, w którym będzie mogła przebywać rodzina.
8: O tym, jak te sale będą wyglądały oraz jak będą się na przykład nazywały, dowiemy się w dniu otwarcia, a to powinno nastąpić jeszcze w tym roku.
6: Informował Robert Bońkowski. Przy okazji przypominamy, że Pompik, czyli pierwsza podlaska wyprawka, ma już rok. Od tego czasu otrzymało ją prawie 2,5 tysiąca dzieci, które urodziły się w jednym z trzech szpitali wojewódzkich w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Przypomnijmy, taka wyprawka zawiera kocyk, ręcznik, ubranka, książeczkę, grzechotkę i oczywiście maskotkę żubra Pompika.
10: Cieszę się, że ten program nie tylko za tą wyprawką, czyli za tymi pięknymi pluszakami, ręczniczkami, za kosmetykami czy szamponami. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy.
6: Mówi marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. We Flashu o 12 sprawdzamy pogodę na wtorkowe popołudnie. Bez obaw pogoda na Podlasiu na pewno się nie popsuje. Specy z IMGW zapowiadają w drugiej części dnia przeplatankę chmur i słońca, a na termometrach w Białymstoku 19 stopni. Chmur na niebie może przybyć dopiero wieczorem, a więcej pogodowych szczegółów zaraz po fleszu. A na koniec, jeszcze na krótki moment, przenosimy się na Politechnikę Białostocką, gdzie w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejna akademicka doba sportu. To 24-godzinny maraton aktywności fizycznej, który udowadnia, że jeśli tylko się chce, to aktywność ruchową można uprawiać o każdej porze dnia i nocy. W tym roku można się zapisywać m.in. na stretching, nordic walking, turniej tenisa stołowego, turniej futsalu, na otwartą siłownię, turniej szachowy czy na turniej piłki siatkowej. Otwarta doba sportu rozpocznie się we wtorek 13 października o 12. I to był Flash RMF Max o 12 w skrócie. Przed nami już prognozy od synoptyków, a więc bądźcie blisko radia.
11: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Przeplatanka chmur i słońca z naciskiem na słońce, a na termometrach w Białymstoku i Łomży 19 kresek. Do tego silne wiatry rozpędzające się do 50 km na godzinę. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wtorkowe popołudnie, więc przyznajcie, nie wygląda to najgorzej. Póki co specy z IMGW nie zapowiadają w naszym regionie opadów. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ta w drugiej części dnia niewiele się zmieni. Ciśnienie będzie na stosunkowo niskim poziomie, a biometr ma korzystnie wpływać na samopoczucie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: I to jest idealny moment. Idealny moment na pierwszą popołudniową kawkę.
13: Tak, bo wszystkie wcześniejsze to wcale nie były popołudniowe i nawet jak były dobre, to na pewno nie były tak dobre.
12: Asia Małysz, Irek Jakubek, to RMF Max. Hej, witajcie.

0: Czy widzieliście jakiś fajny samochód dzisiaj? 12 minut po 12, bo właśnie sobie tak z Asią jesteśmy na naszym www.rmfmax.pl i oglądamy... No chciałabyś go, powiedz, że...
1: No, chciałabym i bardzo chętnie bym takim pojeździła. Nowiutkie Volvo XC40.
0: Zdradzę wam pewien sekret. Aśka powiedziała, że to jest taki idealny rozmiar samochodu.
1: Tak.
0: Bo tu się wszędzie zmieści, jest zwinny, ale też zmieści się do niego absolutnie wszystko. A przede wszystkim może się do tego auta zmieścić 5 słuchaczy RMF Max. To znaczy jeden, który wygra i 4, których on zaprosi.
1: I wiecie co? To auto jest do wygrania w RMF Max. W naszej złotej kumulacji właśnie wjechało do gry nowiutkie, piękne Volvo XC40.
0: I zapraszamy was teraz do zgłoszeń. Wysyłajcie SMS o treści MAX na numer 7467. Taki SMS kosztuje 4,92 z VAT-em, ale wysyłajcie MAX na 7467, by dać sobie szansę, uwaga, na to piękne Volvo XC40 i nawet 1 000 000 zł.
1: Oczywiście do gry możecie też wejść przez naszą stronę www.rmfmax.pl. Jak już tam będziecie, to przy okazji obejrzyjcie sobie to Volvo z każdej możliwej strony.
0: I na szczęście wyślijcie SMS MAX 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla Ciebie. Śliwka za jedyne 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cebula tylko 1,99 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 2,99. Oraz jabłko w super cenie. 2,49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
18: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
19: Janie, skarpeta na pieniądze.
20: Się rozpadła.
19: Noż do 100.
20: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
21: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
22: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
23: Mam ochotę na safari.
24: Na safari to trochę daleko.
23: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
24: A ile można upolować?
23: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
24: No to w drogę.
25: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
26: I po reklamie.

0: zaszkodzić.
1: Trochę miłości, trochę romantyzmu w pracy chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Dlatego Oliwka zagrała dla was w RMF Max.
2: Tylko uważajcie, bo taka miłość w pracy bywa bardzo niebezpieczna. 3:30 do 1:00.
1: Co to nie wiem.
2: A propos, najgłośniejsza pomyłka ostatnich 24 godzin. Alert RCB się pomylił i ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem dostali mieszkańcy Lubelskiego, jak zwykle, i Lubuskiego, jak nigdy. Przez pomyłkę, tak. Alert poleciał do wszystkich województw zaczynających się na Lub.
1: Czy dobrze wiedzieć, że w tym automacie jest też jakiś człowiek, ale tak wiecie, na wszelki wypadek podkarpackie i podlaskie. Sprawdzajcie alerty słuchające RMF Max.

0: Numery tak dobre jak pogoda. Takie właśnie wam gramy w RMF Max. Prognoza najbardziej aktualna już za chwilę. Bądźcie blisko.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Odkrywam dla was nowe hity codziennie na liście Hot Bands i mam też nowego wykonawcę, który może wejść do zestawienia w tym tygodniu w swojej pierwszej produkcji. Back to yours, tak to leci i czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Alone. Może już

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
2: A weź sprawdź.
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Przeplatanka chmur i słońca z naciskiem na słońce, a na termometrach w Białymstoku i Łomży 19 kresek. Do tego silny wiatr rozpędzający się do 50 km na godzinę. Tak w największym skrócie wygląda pogodowy rozkład jazdy na wtorkowe popołudnie, więc przyznajcie, nie wygląda to najgorzej. Póki co Spec-S i MGW nie zapowiadają w naszym regionie opadów. No to sprawdźmy jeszcze sytuację na barometrach. Ta w drugiej części dnia niewiele się zmieni. Ciśnienie będzie na stosunkowo niskim poziomie, a biometr ma korzystnie wpływać na samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Już za 5 minut do 13 dostajecie od RMF Max wszystkie najważniejsze informacje świata. Bądźcie blisko, by nie przegapić ani jednej z nich.
1: Ale mamy jeszcze jedną, która jest ważna teraz. Nie wiem, czy wiedzieliście, ale jak ktoś się ubiera na czarno, to znaczy, że ma pewien zestaw cech. Władza, elegancja, formalność, inteligencja, moc, prestiż i mądrość.
0: To najważniejsze, żeby zanim kogoś obdarzymy takimi cechami, bo jest ubrany na czarno, żeby najpierw policzyć, ile ten ktoś ma guzików przy swoim czarnym stroju. Zasada nie dotyczy kominiarzy, bo oni wszyscy są fajni.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz na

0: na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
4: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klinki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Asia.
13: Ania.
12: Martyna.
14: Hi, I'm Ariana Grande.
15: Hi everybody, it's ATB here.
16: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Podlasie 97.5 FM.
19: No i mamy południe w RMF Max Podlasie. Jest 13. Marta Tyka. Witam ponownie. Zapraszam na flash i pogodę. Belg Francis Halsen to tegoroczny laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę przyznano za obserwację cząstek neutrin, które docierają do nas z przestrzeni kosmicznej, a konkretnie za decydujący wkład w budowę obserwatorium, które mogło je wykryć. Mowa o Ice Cube, które znajduje się w głębi lodu na Antarktydzie.
20: Po zainstalowaniu kilometry pod powierzchnią lodu szeregu tysięcy detektorów, naukowcy zbliżają się do rozwiązania jednej z największych zagadek astrofizyki. Gdzie powstają najpotężniejsze promienie kosmiczne? Jakie procesy rządzą najbardziej ekstremalnymi zjawiskami we wszechświecie? Sukces Ice Cube zainspirował powstanie kolejnych projektów detektorów neutrinowych już na całym świecie.
19: To był Grzegorz Jasiński.
21: Słuchacie RMF Max Podlasie.
19: Warto sprawdzić skórę wtedy, kiedy jeszcze nic nie boli, nic nie przeszkadza. Podkreślają lekarze. Mamy 6 października, Białystok obchodzi dziś Dzień Świadomości Czerniaka. Jeśli macie na ciele podejrzane znamiona, warto je sprawdzić. A dziś możecie to zrobić za darmo w mobilnym gabinecie dermatoskopowym Białostockiego Centrum Onkologii. Lekarze będą na Was czekać do 17 przy ulicy Ogrodowej 12. Nie trzeba się zapisywać. Na Podlasiu ruszył pilotażowy program, który ma zachęcać Panie do uprawiania sportu. Żeby wziąć w nim udział, trzeba ściągnąć aplikację Aktywne Podlaskie w związku ze sportem i tam rejestrować swoje aktywności. Bieganie, spacery, rower albo rolki, każda aktywność się liczy. Ta aplikacja podpowiada też miejsca, które warto zobaczyć podczas uprawiania sportu.
22: Wskażemy miejsca, takie perełki w naszym regionie, które warto odwiedzić w trakcie treningu i zdobyć dodatkowe punkty. Będziemy pokazywać też ranking najaktywniejszych miast i wsi. Przygotowaliśmy również duże wyzwanie, 1000 km kilometrów dla Podlaskiego, gdzie każdy z uczestniczek będzie mogła dołożyć swój kilometr do wspólnej puli. Także zbieramy kilometry, ruszamy się, kilometry przekładają się na punkty, a punkty możemy wymienić później na nagrody.
19: Wyjaśnia Karolina Stachnik z Urzędu Marszałkowskiego. Wyzwanie trwa do 25 października. Zakończyła się zbiórka pluszaków, którą zorganizował białostocki chówiec ZHP. Ile maskotek zebrali harcerze oraz gdzie one teraz trafią? To już pytanie do naszego reportera Roberta Bońkowskiego.
1: Harcerze zebrali blisko 7 tysięcy misiów. Maskotki trafiły już do oddziałów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Misie będą rozdane dzieciom, gdy te będą wymagały pomocy medycznej. Pluszaki mają dodawać małym pacjentom otuchy.
12: Lekarze, pielęgniarki i ratownicy tą małą maskotką będą potrafili oswoić ten trudny moment temu dziecku, spowodować uśmiech na jego twarzy.
1: Mówił wicedyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Mirosław Rybałtowski. Dodajmy, że każdego roku w naszym województwie pogotowie ratunkowe dojeżdża do około 2000 małych pacjentów.
19: A na koniec jeszcze krótki piłkarski akcent. Mecz z Araratem Armenia zbliża się wielkimi krokami. To kolejny przeciwnik Jagiellonii w Lidze Europy. Ten mecz na Horten Arenie 15 października o 21:00.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. Mamy je spędzić w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. No i wartości na termometrach znów idą w górę. Dziś dobiją prawie do 20. W Białymstoku i Łomży możemy liczyć na 19 kresek. Jutro też 19, a w czwartek na termometrach znów ma się pojawić 20, prognozuje IMGW. Wiatr po południu będzie o sobie mocno przypominać. Może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę, a powieje z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Popołudniowe przyjemności zawsze zatankowane pod korek.
4: Dbamy o to, żebyście mieli najfajniej.
3: Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie w popołudniowym maksie.

0: Masz milion na koncie. Tak, masz milion na koncie i spłacasz kredyt, i zmieniasz samochód, i jedziesz na wakacje, i robisz remont. Mm. I nie tylko sobie, ale też mamie zrobisz remont.
1: Fajnie, i możesz do tej listy dopisać naprawdę wszystko, o czym teraz pomyślisz, bo ten milion może być twój. I uwaga, bo przez najbliższych 7 minut od teraz łatwiej jest po ten milion sięgnąć.
0: Jak słyszycie, uruchomiliśmy specjalny zegar, który będzie odmierzał od teraz od 13:20. 7 minut, w czasie których łatwiej jest wygrać milion złotych. Przez 7 minut każde zgłoszenie mnożymy razy 380.
1: Jeden SMS o treści MAX, który właśnie teraz wyślesz pod 7467, da ci 380 szans na finał.
0: Ten SMS kosztuje 4,92, ale wysyłając MAX na 7467 wchodzisz do gry, w której do wygrania jest nawet milion złotych.
1: www.rmfmax.pl, tam też mnożymy twoje szanse. Daj sobie te wszystkie szanse na to, żeby spełniły się absolutnie wszystkie twoje marzenia.
0: Grajcie o milion.
2: MAX.
0: MAX na 7467.
2: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Psst, cześć, to Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A

0: Kiciu!
1: A?
0: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
1: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
1: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać. I liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
1: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
3: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto. A do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: I po reklamie.
6: Tu Ola i Jarek.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Cześć, tu Oskar Sims.
9: Hello, this is September.
10: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: Jest opał, jest gips, jest drive. To specjalnie dla przedstawicieli handlowych, którzy w swoich firmowych furach pracują słuchając RMF Max.
1: A to akurat musicie wiedzieć w trasie, bo niemiecki internet pisze, że opłaca się tankować w Polsce, bo u nas jest taniej.
0: O szajse. Pomyślał niemiecki internet. To ja bardzo proszę, przepraszam, ja bardzo proszę, żeby przetłumaczyć ten niemiecki internet na polski i wtedy nam wszystkim będzie się trochę przyjemniej tankowało.
1: To ja też proszę.
0: Pod korek.
1: Bite.
0: Wasze ulubione hity. Temper City.

0: Słońce i ciepełko jeszcze do czwartku, czas letni jeszcze 3 tygodnie, a nowe prognozy pogody w RMF Max za chwilę. Zostańcie po szczegóły.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązanie na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj, zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok, Przędzalniana 60. Ekspert-Białystok.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Janie, skarpeta na pieniądze.
6: Się rozpadła.
5: Noż do 100.
6: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
7: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97.5 FM.
4: Sprawdzisz?
1: Sprawdź.
4: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Dobrze, a nawet bardzo dobrze wyglądają prognozy synoptyków na wtorkowe popołudnie. Mamy je spędzić w towarzystwie słońca i niegroźnych chmur na niebie. No i wartości na termometrach znów idą w górę. Dziś dobiją prawie do 20. W Białymstoku i Łomży możemy liczyć na 19 kresek. Jutro też 19, a w czwartek na termometrach znów ma się pojawić 20, prognozuje IMGW. Wiatr po południu będzie o sobie mocno przypominać. Może się rozpędzać nawet do 50 km na godzinę, a powieje z zachodu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Nieśmiertelny i najlepszy tekst na podryw. Dla mnie masz styla.
1: Naprawdę?
0: No pewnie.
1: Jezu, działa. Zapamię...
0: Nikt cię tak nigdy nie podrywał?
1: Nie.
0: Ojej.
1: Wczoraj nasi piłkarze grając z Bośnią dokonali historycznego osiągnięcia. Słuchajcie, to był wiekopomny moment, bo wczoraj po raz pierwszy w historii spotkań obu drużyn Polacy po raz pierwszy z Bośnią przegrali.
0: No i brawo my, no i pięknie. No.
1: Bo przejść do historii wygrywając, no to wiadomo, może każdy, nie? Ale przegrać tak, żeby wygrać nieśmiertelność, to potrafią tylko nieliczni.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: A co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem, jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
3: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
4: Nie, ja czekam na streszczenie.
5: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama. Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białego Stoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-rutkowskich.pl.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Akus, hurtownia sklejki, teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź Flash Sportowy w RMF Max.
14: Sponsorem Flasha Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
15: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
16: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
17: I po reklamie.

0: Sorry.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Podlasie 97 i 5 FM.
7: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie, jest 14. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na flash i pogodę. Sejm ma się zająć dziś nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która wprowadza w całej Polsce zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano. Ograniczenie dostępności alkoholu, ale także polityka cenowa czy ograniczenie marketingu mają ogromne znaczenie, mówi Alicja Basiak-Rasała z Katedry Zdrowia Populacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
8: Niestety w Polsce alkohol jest bardzo dostępny także ekonomicznie, to znaczy w przeliczeniu gdzieś tam w odniesieniu do naszych zarobków. Alkohol jest bardzo tani, co także zachęca do konsumpcji.
7: Nocna prohibicja obowiązuje już w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie. Nocny zakaz sprzedaży nie obejmie m.in. portów lotniczych i lokali gastronomicznych.
6: Słuchacie RMF Max Podlasie.
7: Minęła 14, czas na informacje z Białegostoku. Lifting czeka dziewczynka z konewką. To jeden z najsłynniejszych murali w Białymstoku, który aż prosi się o renowację. We fleszu o 14 sprawdzamy, kto podejmie się tego zadania.
9: Zająć ma się tym Podlaski Instytut Kultury. To właśnie ta instytucja zdecydowała się na jego powstanie ponad 13 lat temu. Mural znajduje się obecnie na budynku prywatnym, jednak jak przekazują władze PIK, inwestor dał zapewnienie, że mural będzie odnowiony. Malowidło ma być odrestaurowane w drugiej połowie przyszłego roku.
7: A informował nasz reporter Robert Bońkowski. To bardzo miły prezent po trudach porodu, mówią zgodnie mamy. Pompik, czyli pierwsza podlaska wyprawka, ma już rok. Od tego czasu otrzymało ją prawie 2,5 tysiąca dzieci, które urodziły się w jednym z trzech szpitali wojewódzkich, w Białymstoku, Suwałkach lub w Łomży.
10: To jest bardzo miły prezent po trudach porodu. Córeczka na co dzień korzysta z właśnie tutaj rzeczy, które są w wyprawce. Nieraz kąpiemy małą i używamy właśnie tego ręczniczka.
11: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni.
7: A w wyprawce oprócz ręcznika są jeszcze kocyk, ubranka, książeczka, grzechotka, no i oczywiście maskotka żubra Pompika. A mówiły mama Igi Łucja Wyszyńska-Bałuk oraz położna szpitala wojewódzkiego w Białymstoku Kinga Buczkowska. No tak, Pompik świętuje pierwsze urodziny, a chór Opery i Filharmonii Podlaskiej 20. Z tej okazji w piątek czeka nas jubileuszowy koncert. A oto namiastka tego, co nas czeka.
12: Ja mam

Więcej takich muzycznych doznań w piątek o 19. A na koniec ciekawostka. Czy wiecie, dlaczego białostockie fontanny świecą dziś na zielono? Ano dlatego, że obchodzimy dziś Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego, a zielone światło jest symbolem solidarności z chorymi osobami. Ten zielony akcent możecie zobaczyć w parku imienia Jadwigi Dziekońskiej oraz na skwerze imienia Pawła Bogdana Adamowicza. Teraz już prognoza pogody. Bądźcie blisko radia.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Dziś na Podlasie już bez żadnych spektakularnych zmian w pogodzie, choć wieczorem przebędzie chmur na niebie. Tak wynika z najświeższych prognoz synoptyków. Wartości na termometrach? Bardzo przyjemne, patrząc na to, że mamy 6 października. Dziś w Białymstoku i Łomży nawet 19 kresek. Wiatr do końca dnia powieje mocniej, a momentami może się rozpędzać do 50 km na godzinę. Powieje z zachodu. Sytuacja na barometrach bez zmian. Ciśnienie jest raczej niskie. Biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: No, on tak nie do wszystkich pozwala, tak na ej, tylko wybrani mogą do Post Malone tak za jejować.
4: Ale wiadomo, że słuchacze RMF Max mają najlepiej, dlatego
3: I Dzień Borsuka jest dzisiaj. A Dzień Borsuka to jest idealny powód, żeby dzisiaj z tej okazji wyjść trochę wcześniej z pracy.

0: Lubimy się, prawda? To na pewno... Czemu nie odpowiedziałaś?
1: Bardzo się lubimy.
0: No, dziękuję.
1: Prawda?
0: To na pewno wybaczycie niedyskretne pytanie. Ale pamiętacie, co robiliście 17 lutego 2004 roku?
1: No, części z was być może nawet jeszcze nie było na świecie.
0: A Kelis właśnie wydała ten numer, który jest naszą muzyczną, popołudniową perełką. Kto ma fajnego szefa w pracy, ten robi teraz głośniej. Macie niefajnego, tym bardziej zróbcie. Niech myśli, że jest...

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
3: Lekka sałata, rukola i pomidor świeży. A na samym szczycie kurczak na nich leży. Filet z grilla pocięty w paski złote. Każdy dzisiaj ma na niego ochotę. Zdrowo, chrupiąco i bez zbędnych kalorii. Król wszystkich sałatek w kuchennej historii. Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

0: pół do trzeciej po południu na zegarach RMF Max. Ja teraz zrobię fajnie, żeby było.
1: Fajnie.
0: Tak, fajnie jest, bo będę trochę mówił o tych rzeczach, które ja mam do zrobienia i będę szukał zrozumienia u tych, którzy mają podobnie. No. Czy u was też balkon zaczął przeciekać po lecie? To się rzadko zdarza, ale właśnie robią się zacieki i kapie. To jest jedna rzecz. Mam jeszcze do wymiany rozrząd w samochodzie. I tu jeszcze dopisuję, bo to nie jest moje zadanie, ale dowiedziałem się, że jest moje, żeby pomiarolować wiatkę taką śmietnikową, żeby to wszystko ogarnąć.
1: No to przydałby ci się taki milion. Ja ostatnio zaliczyłam zbyt bliskie spotkanie z takim słupkiem na parkingu i zderzak jest do wymiany. Także też by mi się przydał taki milion.
0: Rodzina Asi wie, że milion by się jej przydał, chociaż wymiana tego zderzaka będzie trochę tańsza. Ludzie, milion rozdajemy w RMF Max.
1: Wczoraj w złotej kumulacji Konrad wygrał 7 tysięcy, dzisiaj to może być więcej, to może być milion i to ty możesz zostać tym milionerem, tylko się zgłoś.
0: Teraz najlepiej. Max, taki SMS wysyłasz na 7467. Max na 7467, są także okazje na naszym www.rmfmax.pl. Max za 4,92. Na 4,67 jesteś w grze o milion.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Netto przedstawia.
12: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
13: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
13: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
13: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
19: Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
21: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.

0: będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Dziś na Podlasie już bez żadnych spektakularnych zmian w pogodzie, choć wieczorem przebędzie chmur na niebie. Tak wynika z najświeższych prognoz synoptyków. Wartości na termometrach? Bardzo przyjemne, patrząc na to, że mamy 6 października. Dziś w Białymstoku i Łomży nawet 19 kresek. Wiatr do końca dnia powieje mocniej, a momentami może się rozpędzać do 50 km na godzinę. Powieje z zachodu. Sytuacja na barometrach bez zmian. Ciśnienie jest raczej niskie. Biometr korzystnie wpływa na nasze samopoczucie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF.

0: Martin Garrix. Muzycznie kocham. Ed Sheeran też kocham.
1: To ja też coś mam o miłości, żeby nie było. Prawie 70% młodych mężczyzn, 25 lat i młodszych, 70% mężczyzn mówi, że nie jest w żadnym związku.
0: O, to ciekawe. Ciekawe, czy te dziewczyny, z którymi się spotykają, to one o tym wiedzą.
1: Nie wiedzą. Nie wiedzą, bo byłyby o siebie zazdrosne.
0: Aha.
1: Po 13 jutro i po 12 i po 14.
0: Będziemy, Asia Irek, dzięki, pa.
1: Będę tylko twój.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapa.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Jesienią zmieniamy się dla Ciebie. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Obrze i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
2: Akus, hurtownia sklejki, teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka, Elżbiecin 25, trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
3: Czas na remont.
4: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
3: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
4: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
3: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
4: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: I po reklamie.

0: 5 FM.
1: Jest godzina 15 w RMF Max Podlasie. Marta Tyka. Witam ponownie. Zapraszam na Flash, Sport i Pogodę. Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie do Londynu, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Odwiedziny w najważniejszych brytyjskich galeriach i muzeach pozostaną darmowe. Rząd w Londynie ostatecznie wycofał się z planów wprowadzenia opłaty dla obcokrajowców.
2: Muzealnicy ostrzegali, że wprowadzenie biletów mogłoby uderzyć w wizerunek Wielkiej Brytanii i zniechęcić turystów do przyjazdu. Zasada powszechnego i darmowego dostępu do muzeów obowiązuje na wyspach od 2001 roku. Obejmuje 15 placówek narodowych i ich stałe ekspozycje, w tym aż 12 w samym Londynie, na czele ze słynnym Muzeum Brytyjskim i Galerią Narodową.
1: O czym z Londynu relacjonował Bogdan Frymorgan.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: We Flashu o 15 czas na szybkie info dla kierowców. Mocno korkuje się już Ciołkowskiego w Białymstoku, to samo Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na dłuższe stanie szykujcie się na Sienkiewicza, Słonimskiej, Piłsudskiego, Poleskiej i Legionowej. Dojazdówki do Ronda Lussy to też spory test na cierpliwość. Na bieżąco śledzimy nie tylko doniesienia z dróg, ale też z podlaskiej kas. Przedsiębiorca z Podlasia chciał oszukać Urząd Skarbowy. W dokumentach podatkowych wykazał stratę przekraczającą 1 100 000 zł. Analiza sprawozdań finansowych oraz faktur ujawniła coś zupełnie innego. Firma w rzeczywistości wygenerowała dochód w wysokości ponad 500 000 zł.
3: Wykazywanie sztucznych strat przy jednoczesnym osiąganiu realnych zysków to wciąż powtarzający się proceder wśród nieuczciwych podmiotów. Dlatego Krajowa Administracja Skarbowa konsekwentnie stara się eliminować tego typu praktyki z rynku. Podlaska KAS podkreśla, że nadrzędnym celem takich działań nie jest samo nakładanie kar, lecz ochrona uczciwych przedsiębiorców. Wykrywanie nadużyć finansowych to jedno z podstawowych zadań KAS oraz kluczowy element budowania konkurencyjnej gospodarki, w którym każdy podmiot działa na równych, sprawiedliwych zasadach rynkowych.
1: Wyjaśnia Radosław Hancewicz z Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Na co wydalibyście 15 milionów złotych? Zastanawiają się nad tym mieszkańcy Białegostoku. Tylko do jutra trwa głosowanie na projekty w nowej edycji budżetu obywatelskiego. A można wybierać spośród 72 projektów, z czego 31 to zadania ogólnomiejskie. A oto czego dotyczą.
4: Zdrowia, bezpieczeństwa, pomocy psychologicznej, komunikacji miejskiej, wydarzeń integracyjno-kulturalnych, upamiętnień osób i wydarzeń, zagospodarowania terenów. Jeśli chodzi o osiedlowe, to modernizacja dróg osiedlowych, organizacja wydarzeń integracyjnych, zagospodarowania terenów zielonych, budowa placów zabaw, a szkolne to modernizacja wnętrz szkolnych, budowa obiektów sportowych, zagospodarowanie terenów.
1: Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. A głosować można na bo.białystok.pl. Duże sportowe emocje wracają na Horten Arenę. W sobotę o 20.15 Jagiellonia Białystok podejmie Górnika Zabrze. 5 dni później kolejny europejski wieczór. 15 października Jaga zagra u siebie z Araratem Armenia w Lidze Europy. A więcej sportowych newsów już teraz ma dla Was Paulina Michta.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
5: To nie była zwykła porażka naszej reprezentacji. Polacy po przegranej na wyjeździe 0-1 z Bośnią i Hercegowiną spadli także w rankingu FIFA. Biało-czerwoni zajmują 37 miejsce. Czy po tym wszystkim trener Jan Urban powinien odejść?
6: Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem.
5: Mówił pomocnik Piotr Zieliński. Iga Świątek szykuje się na środowy mecz 1/8 finału w turnieju WTA 1000 w Pekinie. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Początek o 7 naszego czasu. W tym sezonie nie zagra za to lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner. Ogłosił, że kończy z powodów problemów z kolanem. Na koniec Argentyna. Z piłkarską kadrą po 21 latach żegna się Leo Messi. Ostatni raz koszulkę z numerem 10 założy dziś w meczu towarzyskim z Beninem w Buenos Aires.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Z tych najświeższych prognoz synoptyków wynika, że wieczorem władze na niebie mogą przejąć chmury, ale póki co IMGW nie zapowiada w regionie opadów. No i zapowiada wieczorem przyjemne wartości na termometrach. W Białymstoku spodziewamy się 16 kresek. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać. No i ten wiatr powieje dziś z zachodu. Noc cieplejsza niż ta ostatnia. Na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 12-13 kresek, a jutro przeplatanka chmur i słońca i 19.
7: Machamy wszystkim tym, którzy teraz wychodzą z pracy. Machamy wam. Nie obracajcie się nawet do tyłu. Uwierzcie na słowo, że machamy. Po prostu jedźcie do domu.
8: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka z wami do 18. Cześć.
7: Dzień dobry. Somber w głośniku. It's the

0: Szwedom już trochę wybaczyliśmy. Już Swedish House Mafia, Wait So Long w RMF Max.
1: W sensie za tą porażkę w piłkę nożną, tak?
0: Tak, już teraz o buźniakach tylko myślimy.
1: Już zapomnieliśmy, już nawet jaką porażkę?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
1: Jest 15.12, o porażce już zapomnieliśmy ze Szwedami, kierujemy się ku Niemcom.
0: Tak, bo tam akurat dobre bardzo do nas wiadomości, takie miło smerające serduszko, słuchajcie, bo Niemcy chwalą nasze limity cen paliw. W prasie piszą, że też by tak chcieli, no więc trzeba się szykować chyba na pielgrzymki Niemców na polskie stacje.
1: A pracownicy stacji będą mieli nowe szkolenia i będą musieli wkuwać nowe formułki, na przykład
3: Welsie paruwa, herwariat.
0: Tak? Piękny akcent.

0: przy numerze Music Sounds od Fastboya. Ja sobie wspominam dawne czasy, jak to mama zwykła mówić: no więcej powtarzać nie będę! A potem powtórzyła 5 razy.
1: No dokładnie tak, ale my już naprawdę nie będziemy powtarzać, bo nie ma czasu na powtarzanie. Dokładnie za 12 minut losowanie w złotej kumulacji. I wiecie, co to oznacza. No 1 000 000 złotych jest w sejfie.
0: Ale minimum 5 000 za odebranie telefonu.
1: To też się zgadza, więc teraz, żeby na to się załapać, to powtarzamy ostatni raz.
0: Ostatni raz. Ostatni. I naprawdę już nie powtórzymy.
1: Nie powtórzymy. Hasło MAX przez 2 X wysyłasz teraz pod numer 7467. Albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. No i masz szansę na to, że Paweł Jawor i Paulina Sawicka za chwilę zadzwonią do ciebie w finale złotej kumulacji.
0: Losowanie za 12 minut. Tyle macie czasu, żeby wysłać SMS. 1, 2, 3, ile chcecie. RMF Max.
2: Reklama. Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl.
3: Życie to przygoda. Odkryj ją w samym centrum miasta. Tam, gdzie bije serce Galerii Jurowieckiej. Chcesz emocji? Zobacz najnowsze kolekcje mody. Potrzebujesz rozrywki? Wejdź do świata filmu lub aktywuj zdrowy styl życia w klubie fitness. Jesteś głodny wrażeń? Zaskoczymy cię bogactwem kulinarnych propozycji. Lubisz zaskakiwać? Sprezentuj kartę podarunkową. Galeria Jurowiecka. Tętni życiem i kipi dobrą energią. Szczegóły galeriajurowiecka.com.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Akumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Ostatni mecz Messiego dzisiaj o pierwszej w nocy, więc dzisiaj chłopaki chyba wracają później do domu.
2: Nie wierzę, co słyszę. Naprawdę mamy waszą zgodę?
1: A to nie oznacza zgody od razu, to nie oznacza zgody. Zależy, co tam będzie w sejfach i kto dzisiaj będzie tym szczęśliwcem, to wtedy naprawdę nic się nie liczy.
2: To w jednym z sejfów jest możliwość wyjścia później z kolegami, tak? Wrót powrotu.
1: Chciałoby się, to byłaby naprawdę duża nagroda. Dzwonimy, być może teraz właśnie jedziecie autem, jedziecie na zakupy, kończycie pracę, może jeszcze macie jakieś zebranie w pracy, ale warto zerknąć na telefon i odebrać.
2: To jest już sygnał. Piąty. I teraz jeszcze jeden, ale naprawdę, no, da radę nacisnąć. Zielona słuchawka.
1: Szybko.
2: Teraz.
1: Ajajajajajaj. No, 6 sygnałów, nieodebrane połączenie. Ale to nieodebrane połączenie, drogi nieznajomy lub nieznajoma, oznacza 1000 zł.
2: Także to jest się z kolegami dobra wiadomość. Na wieczór, na mecz, ostatni mecz Messiego do baru.
1: Na przykład. Ja wiem, że to 1000 zł, ale to jest coś, czego nie mieliście do tej pory i nagle jesteście bogatsi o 1000 zł. Choć nie ukrywam, lubimy z wami rozmawiać i lubimy z wami negocjować właśnie, tak, jeżeli chodzi o sejfy.
2: Pamiętajcie, jak wchodzicie do gry, to trzeba po 15, po 14 pilnować tego telefonu bardzo, bo tu może zadzwonić RMF. I co? No i złota kumulacja. I wtedy otwieracie ten sejf. I wtedy, sami wiecie, milion może do was wpłynąć na konto.
1: Tak kończymy wtorek w złotej kumulacji. Na jutro szykujemy kolejne niespodzianki. A szczegóły już za chwilę.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: To nie można tak, słuchajcie, z nami nie. To nie, trzeba nie odbierać telefon, bo po prostu pieniądze uciekają sprzed nosa.
4: Ale ważne informacje, już skupiamy się na jutrze, bo jutro dwa finały, nie jeden. Podwójna szansa na ponad 1 000 000 zł, który naprawdę tam w sejfach po prostu siedzi.
3: Jezus, kredyt bym spłaciła.
4: Ja bym zaciągnął wreszcie.
3: I spłacił od razu. Wchodź na rmfmax.pl albo szybki SMS z hasłem MAX, ślij na 7467 za 4,92.

0: Szybciutko, szybciutko lecimy o tej porze. Maroon Hofstadt i South Star w RMF Max. Szybciutko w stronę słońca, może jeszcze coś popołudniowego przyjemnego was czeka.
1: Ja widziałem pierwsze prognozy na Wszystkich Świętych. Podobno ma być ładnie, ale teraz skupimy się na tej pogodzie nieco bliższej.
0: Najświeższa prognoza w RMF Max, dosłownie za moment.
2: Reklama.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@białystok.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Fonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Fonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Czas na remont.
13: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
12: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
13: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskone, Porta i Arcado.
12: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
13: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
14: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Tych najświeższych prognoz synoptyków wynika, że wieczorem władze na niebie mogą przejąć chmury, ale póki co IMGW nie zapowiada w regionie opadów. No i zapowiada wieczorem przyjemne wartości na termometrach. W Białymstoku spodziewamy się 16 kresek. Wiatr do końca dnia może o sobie mocniej przypominać. No i ten wiatr powieje dziś z zachodu. Noc cieplejsza niż ta ostatnia. Na termometrach w Białymstoku będziemy mieć w okolicach 12-13 kresek, a jutro przeplatanka chmur i słońca i 19.

0: Two Colors, czyli dwa kolory na 5 minut przed godziną 16. Jesień już ma kolorów dużo, ale też taka jest troszeczkę, mam wrażenie, miotająca w głowie, bo tak wczoraj jesień, dzisiaj lato, w jednym sklepie Halloween, w drugim Boże Narodzenie, a w trzecim znicze. Tak. No właśnie, co się dzieje w ogóle?
1: Tak, ludzie w krótkich spodenkach wychodzą do pracy, a potem wracają w trzech kurtkach.
0: To prawda.
1: To jest ten moment roku.
0: Świętujmy go, za chwilę sprawdzamy, co ważnego we Fleszu. Prognoza pogody też będzie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: A co powiecie na taki klimat o poranku?
4: Lalka, słuchajcie, zalicza rekord za rekordem. Jest najchętniej oglądanym filmem w polskich kinach i to od czasu wybuchu pandemii.
5: Ponad 600 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Ja jeszcze nie widziałem, nie wiem, wy się wybieracie? Filip, ty idziesz?
1: Nie, ja czekam na streszczenie.
6: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
6: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
10: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: I po reklamie.

0: W lasie 97 i 5 FM.
1: Jest godzina 16, słuchacie RMF Max Podlasie, Marta Tyka. Witam ponownie, zapraszam na świeży flash i pogodę. To już niedługo, w ostatni weekend października, zmiana czasu na zimowy. Jeśli mielibyśmy czasu nie zmieniać, przy jakim lepiej byłoby pozostać? Zdaniem kanadyjskich naukowców, przy zimowym. Dlaczego?
2: Przesunięcie świtu o godzinę później oznacza, że w zimowe poranki więcej osób, w tym dzieci i młodzież, będzie musiało wstawać, podróżować do szkoły i pracy w ciemności. Drugi argument jest zdrowotny. Czas standardowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Poranne światło jest kluczowe dla synchronizacji zegara biologicznego, wpływa na jakość snu, nastrój, ogólne funkcjonowanie organizmu.
1: Wyjaśniał Grzegorz Jasiński.
0: Słuchacie RMF Max Podlasie.
1: Każde dziecko powinno mieć dobre dzieciństwo. Gmina Wasilków zaprasza na Czerwony Marsz Miejski. Odbędzie się w poniedziałek w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Start o 12 przy Szkole Podstawowej imienia Króla Zygmunta Augusta. Organizatorzy zachęcają, aby wziąć ze sobą jakiś czerwony element, na przykład szalik, balon lub wstążkę. Ten program to inspiracja, żeby myśleć nad kolejnymi pilotażami. Podkreśla marszałek Podlasia Łukasz Prokorym. A chodzi o Pompik, czyli pierwszą podlaską wyprawkę. Program działa już od roku i jak przyznają władze województwa, przynosi pozytywne efekty.
3: Dla władz województwa ten program Pompik jest także inspiracją, aby myśleć nad kolejnymi pilotażami z zakresu ochrony zdrowia. Myślimy o tym, o programach badania naszych mieszkańców pod kątem różnych chorób, badania krwi, ale to są tematy na kolejne miesiące, na kolejne pilotaże, o czym będziemy Państwa informowali. Cieszę się, że ten program po roku ma fajne efekty, ma fajne wskazania. Jestem przekonany, że będzie już na stałe wpisany w programy realizowane przez województwo podlaskie.
1: Przypomnijmy, każda mama, która decyduje się na poród dziecka w szpitalach wojewódzkich w naszym regionie, otrzymuje koszyk prezentów, w którym są między innymi ręcznik, kosmetyki, pluszak oraz książka z przygodami żubra. A skoro już mowa o pluszakach, wiemy, ile maskotek zebrali harcerze z Białegostoku w ramach akcji Od harcerza i Zuszka pluszak dla maluszka.
4: Harcerze zebrali blisko 7 tysięcy misiów. Maskotki trafiły już do oddziałów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Misie będą rozdane dzieciom, gdy te będą wymagały pomocy medycznej. Pluszaki mają dodawać małym pacjentom otuchy.
5: Lekarze, pielęgniarki i ratownicy tą małą maskotką będą potrafili oswoić ten trudny moment temu dziecku, spowodować uśmiech na jego twarzy.
4: Mówił wicedyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku Mirosław Rybałtowski. Dodajmy, że każdego roku w naszym województwie pogotowie ratunkowe dojeżdża do około 2000 małych pacjentów.
1: Informował nasz reporter Robert Boń. To warto wiedzieć z RMF Max. Pałac Branickich może zostać ulubionym zamkiem lub pałacem Polaków. W RMF Max o 16:00 szybkie przypomnienie. Trwa ogólnopolski ranking zamków i pałaców organizowany przez Travelist.pl we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Głosowanie trwa do 14 października na promocje.travelist.pl. A teraz pora już na prognozę od synoptyków. Bądźcie blisko RMF Max.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym, a także dużym. Tak prognozują synoptycy, ale specjaci MGW nie zapowiadają dziś opadów. Zapowiadają za to przyjemne wartości na termometrach. Wieczorem spodziewamy się w Białymstoku 16 kresek, a więc śmiało możecie się wybrać na spacer. Noc też będzie cieplejsza niż ta ostatnia z 12 na skali. A co jutro? No jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie. Na niebie mamy mieć przeplatankę chmur i słońca, a termometry w Białymstoku znów mają się rozgrzać do 19 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. RMF Max.
7: Są, słuchajcie, takie rzeczy, które nigdy się nie kończą i to jest na przykład robienie kawy w naszym ekspresie. Zdążyliśmy już przegadać wszystko, przyjść tutaj do studia, zrobić to wejście i prawdopodobnie ona jeszcze nie jest gotowa, no.
8: A zaczęliśmy przed 12.
7: Mamy nadzieję za to, że wasza praca się już kończy albo wkrótce skończy. To jest kanał nadawczy w RMF Max.
8: A propos godziny, aktualizujemy. Jest 16:05 i o tej porze wielu z was wychodzi z pracy, więc szerokiej drogi, kochani, a my do tej drogi gramy. Axwell i Bon... Whatever turns you on.
7: Patrz, co chciałam powiedzieć. Siwek i Borycka.
8: Tak, to my.
7: To my.

0: Dobrze się już rozbujaliśmy o tej porze w kanale nadawczym. 10 minut po 16, Temper City za nami. No i tak sobie pomyśleliśmy, że miło byłoby dla was dzisiaj coś miłego zrobić, więc poszliśmy do szefa. Coś tam pogadaliśmy, że jest fajny tydzień. No i wyżuliliśmy dla was 100 zł.
1: Stuwa dla was. Wyżulona przez nas od szefa. Szefie pozdrawiamy, chyba teraz do domu jedzie. Ale wy musicie tylko nam napisać na Messenger RMF Max. Co robicie po robocie?
0: Co robicie po robocie? Najfajniejsze odpowiedzi mają szansę na stówkę, żeby te marzenia albo te plany po prostu zrealizować. Do wybranej osoby zadzwonimy i stówkę wręczymy, więc to jest ten moment. Piszcie albo nagrywajcie głosówkę, jeśli tak wam będzie szybciej, na Messengerze RMF Max. Co robicie po robocie?
2: Poczuj dobry beat.
3: RMF Max.

0: bardzo fajne umpa umpa o tej porze, powiem wam naprawdę, to jest nowość w RMF Max, Gnarly Major League DJs, to za nami, a my cały czas czekamy na to, co robicie po robocie, głosówki można na Messengerze nagrywać, można też pisać, stówka jest do zgarnięcia na wasze plany.
1: I tym zajmiemy się już lada moment za parę minut, więc zostańcie koniecznie z RMF Max, tymczasem jeszcze temat jest ważny, ponieważ moja skromna opinia jest taka, że świat stanął na głowie i kręci pizzę stopami. Bo nawet 60 tysięcy włoskich aut, nie to, że włoskich jakby marek, aut Włochów, które jeżdżą po Italii.
0: Tak.
1: 60 tysięcy takich aut jest zarejestrowanych w Polsce. Dlatego, że u Włochów jest tak drogie ubezpieczenie, że oni sobie oszczędzają nawet 70% rejestrując to u nas.
0: Okej, czyli 60 tysięcy aut włoskich w Polsce. Czy to jest argument, którego użyje mój mechanik, bo nie ma terminu?
1: Być może.
0: Być może.
1: Może tak być.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: W Archelanie znów gorące okazje. Szukasz świeżych warzyw i owoców w świetnych cenach? No to mamy dla ciebie. Śliwka za jedyne 4,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 5,99. Cebula tylko 1,99 zł za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 2,99. Oraz jabłko w super cenie. 2,49 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 3,99. Nie czekaj, odwiedź nas już dziś.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
12: O, to już zatrudniam.
13: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Sieć na Maxa.
7: Podlasie 97,5 FM.

0: To Bi Romeo w RMF Max. No i co, pewnie już z pracy niektórzy wracają, inni jeszcze muszą swoje wysiedzieć, ale jakieś perspektywy przyjemne pewnie przed wami. Weronika plan ma już taki całkiem solidny, można powiedzieć, prawda? Cześć Weronika.
1: Cześć.
0: Hej, no to opowiadaj, co robisz dzisiaj po robocie?
1: Ja dzisiaj po robocie to się kładę na kanapę, ściągam dres. Melduję się oczywiście do pani kanapy, że pani kanapo szeregowy, melduję, że gotowa jestem do służby. Naszym celem dzisiaj będzie Netflix, a czasem operacyjnym to jest do odwołania czas operacyjny.
2: Ale ty masz tam musztrę, Weronika. Ajajaj. Masa nie, masakra, ja bym nie wytrzymał.
0: Dyscyplina
2: tak.
0: W odpoczynku jest.
1: A, jestem wprawiona już to.
2: Dobrze. No dobrze. Weronika, jeżeli jesteś w takim razie gotowa, to proszę spocząć i wysłuchać hymnu. Weronika, no nie uwierzysz, ale stuwa na aktywności po robocie jest twoja.
0: My cię obsypujemy tą stuwą, słuchaj. Jeden papierek,
1: ja
0: ale jest.
1: Boże.
0: Słuchaj, no na popcorn wystarczy na pewno.
1: Nawet na kilka popcornów.
0: Na kilka popcornów, na kilka najbliższych dni, bo do piątku jakoś trzeba dotrwać, nie?
2: Wiesz, co jest najśmieszniejsze, Dominika? Przepraszam, Weronika, że my autentycznie poszliśmy do szefa przed rozpoczęciem programu. My, możemy słuchaczom dać dzisiaj stówę.
0: No i ta stówka w ten sposób trafiła do ciebie, więc korzystaj, te dolary i money niech płynie do ciebie. Miłego popołudnia, odpoczywaj po pracy, spocznij.
1: Dziękuję pięknie, pa!

0: Za 20 minut będzie godzina 17, to czas, żeby sprawdzić prognozę pogody w RMF Max, więc zostańcie blisko.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Firma Ekspert. Z zadaszeniami ruszamy. W ofercie pergole, markizy, zimowe ogrody mamy. Gdy słońce świeci i deszcz pada, firma Ekspert rozwiązania na to posiada. Gdy zadaszenie zamontujemy, pamiętajcie, że meble ogrodowe też sprzedajemy. Nie zwlekaj. Zamów już teraz i cały rok wykorzystaj na relaks. Białystok. Przędzalniana 60. Ekspert@bialystok.pl.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: Chrzciny, komunie, imprezy okolicznościowe, wesele. Każda okazja zasługuje na niesamowitą otoczkę przyrody, tradycji i profesjonalnej organizacji. Znajdziesz je w Dworku Rutkowskich w Borowskich Wypychach koło Białegostoku. Wesela z 5 ciepłymi daniami za 270 zł za osobę. Zapraszamy. Dworek-Rutkowskich.pl. Let's go!
16: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Podlasie 97.5 FM.
6: Wieczór na Podlasiu z zachmurzeniem umiarkowanym, a także dużym. Tak prognozują synoptycy, ale specjaci MGW nie zapowiadają dziś opadów. Zapowiadają za to przyjemne wartości na termometrach. Wieczorem spodziewamy się w Białymstoku 16 kresek, a więc śmiało możecie się wybrać na spacer. Noc też będzie cieplejsza niż ta ostatnia z 12 na skali. A co jutro? No jutro właściwie bez większych zmian w pogodzie. Na niebie mamy mieć przeplatankę chmur i słońca, a termometry w Białymstoku znów mają się rozgrzać do 19 stopni.

0: Ja jestem prosty chłopak, słuchajcie. Po Calvinie Harrisie chciałbym was poinformować i ciebie, Justyna, też.
1: Tak?
0: Czy wiedziałaś o tym, że dziś jest Dzień Borsuka?
1: Michał, co tam się, że ja nie wiem co, pod kamieniem kurde mieszkam, że internetu nie mam i mam cię teraz zapytać, jakiego borsuka niby, tak?
0: No zapytaj.
1: Jakiego borsuka?
0: Tego, co jesienią złotych liści szuka.
1: A to zaimponowałeś mnie teraz.
0: Kto też chce szukać, niech posłucha, jaka pogoda nas czeka w najbliższych dniach. Już zaraz flash i prognoza pogody w RMF Max.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Czas na remont.
7: Tak, i czas otworzyć się na zmiany.
3: Otworzyć? To zacznijmy od nowych drzwi.
7: Świetnie, teraz w salonach Vox w Białymstoku mamy aż 50% rabatu na drugie skrzydło drzwiowe DRE, Polskony, Porta i Arcado.
3: 50%? To nie ma na co czekać. Bierzemy drzwi za pół ceny. Tylko uwaga, promocja trwa do końca października.
7: Vox, salony, drzwi i podłóg Białystok, Składowa 12 i Popiełuszki 117. Zapraszamy.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: Akus Hurtownia Sklejki teraz w nowej lokalizacji. Zapraszamy do Elżbiecina. Sklejki surowe, wodoodporne, szalunkowe i antypoślizgowe oraz płyty OSB. Do tego zabudowy busów ze sklejki, boczki i gotowe podłogi. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Akus Sklejka. Elżbiecin 25. Trasa Łomża-Białystok. Zapraszamy.
15: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland. Let's go!
18: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
19: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.
6: To jest popołudnie z RMF Max Podlasie, jest 17. Marta Tyka, witam ponownie, zapraszam na Flash i pogodę. Jeden z największych filmów w historii horroru ponownie trafia na duży ekran. Dracula, kultowa produkcja z 1958 roku z Christopherem Lee w roli tytułowego hrabiego, wróci do brytyjskich kin w odrestaurowanej wersji 4K. Po raz pierwszy na wielkim ekranie wszyscy będą mogli zobaczyć Drakulę w takiej wersji, jaką faktycznie stworzył reżyser. Bez skrótów i cenzury, ze wszystkim, co za pierwszym razem uznano za zbyt przerażające czy zbyt śmiałe. To pełna, kompletna wersja filmu. Mówił odpowiedzialny za powrót filmu do kin John Gore.
7: Słuchacie RMF Max Podlasie.
6: Mamy wtorek, 6 października. W Wasilkowie ruszyło głosowanie na budżet obywatelski. Do wyboru jest 17 projektów, 7 ogólnomiejskich, 8 sołeckich i 2 zielone. Głosować może każdy mieszkaniec gminy bez względu na wieki i adres zamieszkania, ale osoby niepełnoletnie potrzebują podpisu rodzica. Głosowanie w formie tradycyjnej trwa do 16 października. 2 dni dłużej można głosować online na twojwasilków.pl. Do jutra natomiast można głosować na budżet obywatelski Białegostoku. Tu do wyboru są 72 projekty. We Flashu o 17 szybki rzut oka na pogodowe mapy. Jutro synoptycy zapowiadają ładny i pogodny dzień na Podlasiu, choć o poranku możliwe są drobne opady. Na termometrach w Białymstoku 19 stopni. Więcej szczegółów zaraz po Flashu. A teraz szybki skok na Piłsudskiego w Białymstoku, gdzie znajduje się dziewczynka z konewką. Słynny mur

Somber w RMF Max, 19 po 5, a my dzisiaj w grzybiarskim klimacie otwieramy absolutnie bez ocen klub anonimowego grzybiarza RMF Max. To jest bezpieczna przestrzeń, w której można się podzielić swoją relacją z grzybiarstwem, która być może jest świeża, a być może już długoletnia.

0: są pierwsi członkowie.
1: Cześć, jestem Ania i dopiero w tym roku zaczęłam zbierać grzyby. Wchodzę do lasu po raz pierwszy i denerwuje mnie to, że ktoś jest w moim lesie. Ja tak naprawdę nawet nie lubię grzybów, ale zbieram je po to, żeby inni nie mieli.
0: Dziękujemy za twoją szczerość, Ania.
2: Tutaj bez ocen. Tutaj można powiedzieć, co się chce o grzybiarstwie, więc jeśli macie ciężar, który chcielibyście z siebie zrzucić, być może czujecie, że musicie iść zbierać grzyby, bo wszyscy idą, a w ogóle was to nie interesuje, tak jak Anię, można się tym podzielić. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.

0: zgodnie z prośbą Zalia, kochamy.
1: Kochamy. Jak chcesz, to kochamy. Tylko kochaj mnie w RMF Max, a my cały czas jeszcze w klubie anonimowego grzybiarza, który nazwaliśmy sobie po prostu w skrócie KAG. W klubie KAG melduje się kolejna uczestniczka.
2: Cześć RMF Max. Ja nie wiem, czy bardziej lubię zbierać grzyby.

0: Filet z kurczaka tylko 17,99 za kilogram z aplikacją. Cena bez aplikacji 19,99. Polskie sklepy Arhelan. Zapraszamy na zakupy.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
3: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Kochasz gaming i wirtualną rywalizację? Jesteś fanem gry Fortnite? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Już od 5 października wpadaj do Centrum Handlowego Jurowiecka na największe wydarzenie gamingowe tego roku w Białymstoku. Czeka na Ciebie strefa Fortnite z 8 supermocnymi komputerami, strefa konsol oraz strefa Sim Racing. Będą konkursy, profesjonalni gracze e-sportowi oraz spotkanie z influencerami Teamu Active. A 10 października odbędzie się wielki turniej Fortnite o 2800 zł. Szczegóły na galeriajurowiecka.com.pl.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Słuchacie RMF Max Podlasie, przed mikrofonem Marta Tyka. Witam i zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji dnia. Chcielibyśmy, żeby Polska wszerz i wzdłuż była do przejechania w 3 godziny, podkreśla Rafał Banaszkiewicz, pełnomocnik zarządu PLK SA. Z RMF Max wiecie, że na Podlasiu powstanie około 150 km nowych linii kolejowych. Tym samym Białystok będzie miał bezpośrednie połączenia kolejowe z Lublinem i Rzeszowem.
2: Chcielibyśmy, żeby Polska wszerz i wzdłuż była do przejechania w około 3 godziny, gdzie w 3 godziny będzie można dojechać w przyszłości z Białegostoku. To na przykład z Białegostoku do Wrocławia lub Poznania. Ze wschodu na zachód kraju będzie możliwa do realizacji właśnie w około 3 godziny, gdy wybudujemy linię Y, która już jest w trakcie realizacji.
1: Region zyska także na znaczeniu w kontekście połączeń z Litwą oraz innymi krajami bałtyckimi. Będzie nowe biuro paszportowe w Białymstoku. Powstanie w otwartym właśnie nowym budynku Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Wiewiórczej.
3: Biuro paszportowe ma powstać w przyszłym roku. Wstępnie z panem wojewodą mamy taką wstępną umowę. Czekamy na przyszły rok, kiedy już budynek będzie przekazany, żeby podpisać dalsze umowy. Kwestia środków finansowych, to jest rządowe finansowanie i jakie środki zostaną na to zabezpieczone. Wiemy, w jakich warunkach dzisiaj biuro paszportowe funkcjonuje, zresztą tak samo jak funkcjonował Powiatowy Urząd Pracy. Nie było dostępności dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj to zmieniamy. Nasi petenci będą mogli przyjść i załatwić wszystkie sprawy na każdym piętrze.
1: A jeszcze w tym roku na Wiewiórczą przeprowadzi się kolejny wydział.
3: Wkrótce, jeszcze w przeciągu miesiąca, dwóch, przeprowadzi się tutaj powiatowy nadzór budowlany z ulicy Słonimskiej. Tu prace już też trwają w sensie wyposażania, troszeczkę tam mieliśmy mały poślizg i nie na Słonimską, tylko tutaj na Wiewiórczą 107, bo wjazd od Niedźwiedzie będzie tylko i wyłącznie dla pracowników, oczywiście za przepustką.
1: Mówił starosta białostocki Jan Perkowski. Można już składać wnioski o stypendia artystyczne w Białymstoku na rok 2027. Mogą je otrzymać osoby pełnoletnie, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury albo opieką nad zabytkami. Można dostać 15 000 złotych. Wnioski można składać do 2 listopada w Urzędzie Miejskim przy ulicy Słonimskiej. Aż 7 000 maskotek udało się zebrać w ramach akcji Od harcerza i Zuszka pluszak dla maluszka, poinformowano na konferencji prasowej w Białymstoku. Pluszaki zostaną przekazane stacjom pogotowia ratunkowego w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Sejnach. Będą wspierać najmłodszych uczestników wypadków. W akcję zaangażowały się środowiska białostockiego chówca ZHP, uczniowie szkół podstawowych, przedszkolaki oraz mieszkańcy. A na koniec szybka, ale cenna wiadomość dla pasażerów MPK w Łomży. Zgubiłeś coś w autobusie? Jeśli tak, skontaktuj się z dyspozytornią MPK. Wystarczy podać numer linii, datę oraz przybliżoną godzinę przejazdu, a także opis zgubionego przedmiotu. Na stronie internetowej MPK Łomża dostępna jest również lista rzeczy znalezionych w miejskich autobusach. Są to na przykład parasolki, papierosy elektryczne, książki, klucze albo ubrania.
0: Sprawdź!
4: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: W RMF Max Podlasie sprawdzamy teraz świeże prognozy synoptyków na środę. No i nie wyglądają one najgorzej, bo meteorolodzy prognozują przeplatankę chmur i słońca, a na termometrach w Białymstoku maksymalnie 19 kresek. Tylko o poranku mogą się pojawić jakieś drobne opady deszczu. Tak prognozuje IMGW. Czwartek też ma być pogodny i ciepły, z temperaturą nawet do 20 kresek. Natomiast od piątku szykuje się nam ochłodzenie. Spodziewajcie się już temperatury na poziomie 14.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Hej, cześć, siemanko, we wtorek po 18 wybił nasz przebojowy czas. Przemek Grabowski, witajcie, zaczynamy nasz jesienny, no już teraz to chyba można mówić o 18, że wieczór. Od 20 nowe wydanie listy Hobbens, wasze ulubione kawałki i kolejny kandydat do jedynki teraz to Mardon Hofstadt, jego I Like.

Robi kosmiczne kawałki Jonas Blue i jego Perfect Strangers. To tak idealnie w ten tydzień, bo mamy Światowy Tydzień Kosmosu. Tegoroczne hasło to Rocket Revolution. Czas na rakietową rewolucję. No to ugraby wokalista, rakieta, człowiek, rakieta, a na scenie to już w ogóle. Oskar Zyms tak śpiewa. Bez końca.

0: potrafią tak grzecznie, przebojowo, ale też tak bardziej alternatywnie i ostro. Tame Impala w numerze Luza. Ich muzyka na pewno nadawałaby się na imprezę Halloween. W tym roku wszystko wypada nam idealnie imprezowo, bo w sobotę 31 października. Ktoś już szykuje dynie i przebrania. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę zaśpiewa Zalia. RMF
1: Max. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
0: Podlasie 97 i 5 FM.
6: Prognoz IMGW wynika, że jutro o poranku może delikatnie popadać, ale później na horyzoncie ma się już pojawić słońce. Wartości na termometrach identyczne jak dziś, a to oznacza, że w Białymstoku i Łomży termometry rozgrzeją się maksymalnie do 19 kresek. W czwartek na termometrach ma się pojawić nawet 20, no i korzystajcie z tej fajnej, ciepłej i słonecznej pogody, bo końcówka tygodnia przyniesie nam już spore ochłodzenie. W piątek termometry mają się rozgrzać maksymalnie do 14 stopni.

0: Myślę, że ten gość wspomina ten piękny czas, kiedy rządził na szczycie listy Hot Bands, mistrz coverów, przeróbek i remixów, Cyryl i jego wersja Stumbling. A co się dzieje w październiku? Sprawdzimy za chwilę. Nowa dziesiątka listy Hot Bands, premiery, nowości i wśród nich nowy singiel, jaki ma dla nas także Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Czas na konkretne koncertowe fakty w RMF Max na Podlasiu. Skolim będzie świętował swoją 30 z rozmachem. Skolim już niedługo pożegna się ze swoimi latami 20 i zacznie świętować swoje 30 urodziny. Okazuje się, że urodziny ma 9 października, a to już pojutrze 7 będzie impreza. Będzie Zenek, będzie śpiewane, będzie Kleo i będzie dużo przebojów. Dokładnie tak. Jak macie ochotę, no to trzeba pojawić się w miejscowości rodzinnej Skolima. No i na tym festynie po prostu dobrze się pobawić. Zaczynają po godzinie 15:00 30 urodziny z Kolima. Joe Art Show, Dance to Disco, Zorka, Ryder, Krackhaus, Kleo i Zenon Martyniuk. To a propos Zenek Martyniuk, a propos przypomnienia, kto po 18:00 w Siematyczach się pojawi. 30, ale 30 urodziny na scenie, 30 lat na scenie. 14 koncert w Łomży, tak świętuje Jacek Stachurski. A jak macie ochotę wybrać się do klubu, to na przykład w sobotę pogrywają fajnie w Sky Clubie. Ladies First, duża promocja dla kobiet. Ladies Night w sobotę właśnie.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie
3: z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kabanosy. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Kraina Wędlin Nature. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
12: I po reklamie.

0: 97 i 5 FM.
1: Wieczór jest nasz. Witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max, a nasz czas zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Po szkole, po robocie sprawdzamy nowości, odkrywamy premiery i odliczamy najlepszych i witamy wśród tych najlepszych Mrozu, Kacperczyk, tym razem dziesiątka. Wszystko, czego chciałem.

0: Polecam wam jego występy na żywo. Jest tam cały band, orkiestra, słuchajcie, perkusja, gitary, naprawdę tancerki, fajerwerki. Gromi nasza taneczna nowość tego tygodnia w RMF Max. I know what you want. I myślę, że z tym kawałkiem też mógłby wystartować do Eurowizji. Na razie startuje do dziesiątki listy Hot Bands. A swoje miejsce ma już Margaret. Dzisiaj zarezerwowana dziewiątka. Tak śpiewa prima ballerina.
1: RMF Max, numer 9.

On chyba po prostu nie jest gotowy na pewne decyzje w życiu. Jego ciało też nie jest gotowe. My body isn't ready. Są Beru 8, ale na pewno zawsze jest gotowy na miejsce pierwsze. rmfmax.pl, tam głosujecie i sprawdzacie nowości. No i teraz jedna z najciekawszych klubowych premier ostatnich dni. Wraca Tiesto, który wróci do Polski. Będzie przecież w przyszłym roku na stadionie. Wraca koncept Tiesto in Concert. A tak brzmi Tiesto jesienią w numerze Hard to be Around.

0: takich brzmień, no może Shakira, może Jennifer Lopez, może tak egzekwo, to jak na przykład Shakira jest królową, to Karol G jest na pewno księżniczką. Imprezowe Baby Wow, Karol G z przyjaciółmi zamyka dzień na miejscu 7 w zestawieniu listy Hot Bands. Za chwilę wspomnienie jeszcze lata, czasu, kiedy o tej porze jeszcze było jasno, po 20 czeka Kygo i jego Take Me Back.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
9: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
9: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
9: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Asia.
16: Tu Ola i Jarek.
17: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
18: Cześć, tu Oskar Cyms.
19: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Podlasie 97,5 FM.

No nie masz wyjścia, chłopie. Będziesz się kochał. Roxy Węgiel przypomniała nam o porze roku. Jesień mamy oczywiście. Jesień trwa bez końca. To teraz czekamy, aż przyjdzie zima. Może zrobię jakąś piosenkę o bałwankach.

Roxy czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl, a teraz numer, który idealnie nadaje się na jesienne wieczory, wiecie, tak pod kocykiem, na kanapie. Post Malone i Swae Lee otwierają pierwszą piątkę w numerze Sunflower.

0: Wulkan energii uwielbiany i coraz bardziej znany dookoła świata. Alex Warren wraca z kolejną nowością tego roku, Emerald Eyes. Już czeka na wasze głosy na liście Hot Bands pod rmfmax.pl. No i już przecież jest tyle, tylko tyle od debiutu w zestawieniu. Może akurat w środę, a pierwszą trójkę we wtorek otwiera nam DJ Lost Frequencies, jego Paraiso.
1: RMF Max 3, numer 3.

Ciekawe, czy rzeczywiście Mata wystartuje kiedyś na prezydenta, bo tak do końca to nie wiemy, czy to było na bardzo poważnie, czy na bardzo żartobliwie. Mata i White, jedna na milion. Gdyby wystartował, to szanse miałby chyba trochę większe. No i ma szansę na debiut jutro w zestawieniu listy Hot Bands. Na miejscu trzecim dzisiaj Lost Frequencies z Mary Frost, Paraiso. Na drugim Ellie Oaks, jego nowości Reasons. Kto wraca na miejsce pierwsze? No tutaj rozpędzony najszybszy kawałek w zestawieniu. Dzisiaj we wtorek ponownie najlepszy Marlon Hofstadt w numerze I Like. One. Numer

0: Mi też się podoba. I like Marlon Hofstadt wraca na jedynkę listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Czas na informacje koncertowe, imprezowe o Podlasiu. Co na Podlasiu robić w najbliższym czasie? 14 października mam dla was pomysł na środę, na następną środę. 30 obchodzi, no ale nie Skolim, tylko 30 lat na scenie. Jest Jacek Stachurski. Koncert jubileuszowy z okazji 30 lat pracy artystycznej w Łomży się odbędzie. Łomża zaprasza, nie, Centrum Kultury zaprasza do Łomży, żeby świętować. A propos 30 Skolima, to już tylko 2 dni i będzie świętowane z okazji jego urodzin. Przygotujcie się na wyjątkowy czwartek w waszej okolicy. Co jeszcze, jeżeli chodzi o zabawy w naszym regionie? Sky Club zaprasza oczywiście do świętowania kolejnego weekendu. Ladies First to sobotnia impreza. A to wszystko na Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Sky Club zaprasza na kolejny sobotni wieczór i kolejny oczywiście weekend, podczas którego możecie dobrze się pobawić. Co jeszcze? Urodziny Olszewcy Tatu Studio. 10.10. sobota. Tak proponuje Rokoko Klub w Białymstoku.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko.sgb.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: I w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: Ty to wszędzie jest tło.
1: Tamagotchi, tak ona fide. Witajcie po 21. Przemek Grabowski w RMF Max. No a ja tutaj też mam swoje zabawki, czyli nowe kawałki. Uwielbiam się bawić w nowości. Teraz DJ, który nie trafił akurat dzisiaj do zestawienia listy Hobbens, ale jutro też jest dzień w Stanach, na festiwalach jest bardzo popularny. Powiedziałbym, że w Stanach no to jest taki trochę Armin van Buuren, chociaż trensy gra rzadko. Griffin i Bunt w nowości World Away.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kaganowy Hicior, ekipa Offenbach i Ella Henderson, a ja wpadłem na kolejny pomysł, na co wydać 1 000 000 złotych. Zbudowałbym sobie saunarium na osiedlu, słuchajcie, i zapraszał przyjaciół i fajnych sąsiadów, tych najfajniejszych. Bo tych najgłośniejszych, nie dających spać, to niekoniecznie. A ty na co wydasz swoją bańkę? 1 000 000 złotych do wygrania w RMF Max. Tak więc słuchajcie nas od rana, szczegóły także na rmfmax.pl, a u mnie za chwilę Dawid Podsiadło, wróci też Edward Maja.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
9: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
11: Dużo dobrego w Netto.
12: Teraz w Netto piwo Żubr. Jedynie 2,69 za puszkę 500 ml przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Netto dużo dobrego.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: I po reklamie.

0: obejmuje noce Jonathan Liwka i PZ wieczorowo w RMF Max, tak dla każdej jesieniary. A za chwilę nowość, którą polecam wam na jesienne treningi, w szczególności na siłownię. No i warto to zabrać na trening, bo fajny kawałek może naprawdę poprawić trening. Zbadali to i wyszło, że muzyka pomaga odwrócić uwagę od zmęczenia i sprawia, że wysiłek może być subiektywnie odczuwany jako łatwiejszy. Chyba że akurat grają wam ballady, ale nie, no, nie w tym przypadku. To jest ten kawałek, nasza nowość, którą polecam na trening. Gnarly i Major League DJs na siłowni w nowości Wasted.
1: To jest nowość.

Dobry numer na autostradę, kiedy można trochę szybciej, tylko nie za szybko, uważajcie na odcinkowe pomiary, drodzy kierowcy. Fate od Alana Walkera. No jest jeszcze wiadomość dla tych, co za kółkiem. Jaki macie kolor auta? Bo kolor samochodu może mieć znaczenie przy odsprzedaży. Warto wiedzieć, wybierając nową furę. Popularne, neutralne kolory zwykle łatwiej znajdują kolejnego właściciela niż bardzo nietypowe barwy typu, wiecie, różowy, świecący, fioletowy. A w aucie także jego muzyka MJ Deli w RMF Max i Deli Supreme.

0: Nasz wieczór kończymy mieszanką starego, dobrego disco i rapu. Aicz, Wielka Brytania i Mata, Ring My Bell. Ale po 22 też nie zabraknie dobrej nuty na wieczór i na noc w RMF Max. Budzimy was też doskonale, a ja zapraszam po szkole. Przemek Grabowski, słyszymy się w środę o 18. Jutro też wracam z waszymi ulubionymi kawałkami i nowościami na liście Hot Bands.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia.
3: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowie.
6: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: rana.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
3: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
3: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

ci powiedzieć, jak mam ci powiedzieć, że ty, jak mam ci powiedzieć, jak mam ci powiedzieć, nie wiem, jak mam ci powiedzieć.

Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Tu załatwia się także inne sprawy.